Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łobocka. Warszawskie fontanny wróciły po zimowej przerwie. W tym sezonie w multimedialnym parku pokazy nowego widowiska Wielkie Serce.

0: O atrakcjach z dyrektorem stołecznej estrady Andrzejem Matusiakiem rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
1: W tym roku w multimedialnym parku Fontan przygotowaliśmy widowisko, które zatytułowane jest Wielkie Serca. To będzie, jak zawsze, spektakularny pokaz wodny, ale wsparty muzyką, laserami, projekcjami na wielkim ekranie. No i pamiętamy też o tym, że nasze fontanny są magiczne, więc opowiadają pewne historie. To jest opowieść, która pojawi się w postaci krótkich, animowanych filmów, takiej konwencji poetyckiej, która będzie mówiła o czynieniu dobra, o wzajemnej życzliwości, takiej na co dzień czynionej, o empatii. Wydało mi się, że to jest aktualny i ważny temat dla nas. Chcemy zwrócić uwagę naszej publiczności na to, że nie trzeba czynić wielkich rzeczy. Wystarczą te drobne, codzienne życzliwości, aby mówić o tym, że mamy wielkie serca.
2: Wiemy też, że w widowisku pojawiają się m.in. Chopin, Robert Lewandowski czy Iga Świątek. Po pierwsze, co łączy tak różne postacie i dlaczego akurat te postacie?
1: W naszych wodnych opowieściach spotkamy wybitnych Polaków związanych z Warszawą, tych, z których jesteśmy dumni. Spotkamy m.in. Tamarę Łępicką, Marię Skłodowską-Curie, Fryderyka Chopina, Andrzeja Wajdę, ale także Igę Świątek i Roberta Lewandowskiego. Wydaje się, że to osoby, które są dla nas niezwykłą inspiracją. Każdy życiorys jest niezwykle ciekawy. Na pewno warto ich przypominać, obojętne ile czasu upłynęło od momentu, kiedy działali. I ważne jest to, że osiągnęli sukces nie tylko swoim talentem, ale swoim uporem, pracowitością i wielkim sercem, bo każdy z nich czynił te drobne rzeczy, o których można w różnych miejscach się dowiedzieć i my o tym właśnie chcemy powiedzieć, przypomnieć i zachęcić do tego, żeby korzystać z tych wspaniałych wzorców.
2: Ile czasu trwa przygotowanie do takiego pokazu?
1: Tutaj koordynujemy pracę wielu urządzeń. Te pokazy są multimedialne, a więc coś dzieje się na ekranach, w tym ekranie wodnym, który jest dosyć takim trudnym medium. Trzeba odpowiednio przygotować materiały filmowe czy animowane, żeby na tym ekranie było żeby nasza opowieść była dobrze widoczna. Na ekranie wodnym, który jest dosyć trudnym medium, musimy przygotować specjalnie animację, tak żeby było to dobrze widoczne. Oczywiście koordynacja wszystkich tych urządzeń i planowanie, projektowanie pracy dysz i pomp, czyli tego serca fontan, które znajdują się pod ziemią, jest to ogromna maszynownia. Szczerze mówiąc, strach tam wchodzić, bo pompy pracują bardzo głośno. A w tym roku zainstalowaliśmy dodatkowe urządzenia, które wyrzucają wodę w tej chwili już na prawie 25 metrów. To jest już coś, co będzie robiło wrażenie, jestem przekonany. No i do tego dochodzi praca laserów. Do tego dochodzi element niezwykle ważny, który powstaje jako pierwszy, czyli ścieżka dźwiękowa. Ścieżka dźwiękowa jest naszą osią czasu, do której przypisujemy wszystkie elementy tego widowiska i planowanie następuje w pewnym porządku, w pewnej kolejności, więc trzeba do tego dobrze się przygotować, tak żeby na końcu, tak jak w tej chwili trwają próby, ten efekt tej synchronizacji, współpracy tych wszystkich urządzeń i tego siły przekazu, które mają w sobie zawierać, żeby dał jakiś efekt. No i nad tym pracujemy praktycznie tuż po zakończeniu poprzedniego sezonu, czyli zaczęliśmy w październiku, powstał pierwszy zarys scenariusza, potem przygotowana została ścieżka dźwiękowa. W tym roku jest o tyle ważna dla nas, bo część muzyki przygotowaliśmy sami. Nagraliśmy piosenkę, którą skomponował Stanisław Syrewicz. To ten, który kiedyś lata temu napisał To nie ja byłam Ewą. Uznany kompozytor muzyki teatralnej, filmowej, ale też piszący piosenki. specjalnie dla naszego pokazu napisał piękną piosenkę Tak jak ty i ona będzie takim motywem przewodnim tego, co zobaczymy na naszych pokazach.
2: Ile osób stoi za takim pokazem? Od koncepcji do wykonania?
1: No, pracują właściwie, można powiedzieć, sztaby. No, główny praca licznego zespołu to jest przygotowanie animacji filmowych. To jest właściwie produkcja filmu animowanego. Chcę zaznaczyć, że w tym roku nie używamy AI, więc jest to po prostu modelowane i przygotowywane przez artystów, animatorów 3D, którzy pracują przy animacji filmów i tworzy to znakomita firma Platish Image, która swego czasu z jedną z swoich produkcji była nominowana do Oscara. Dlatego też liczymy na to, że ten przekaz będzie wyjątkowo piękny. Te filmy są bardzo bajkowe, ale też takie mają taki powiew troszkę przekazu poetyckiego. Nie ma tu jakichś silnych bodźców, niemniej jest to wszystko wpływające na nasze emocje. Bardzo liczymy na to, że będzie ten przekaz emocjonalny i że ludzie po prostu wyjdą i wzruszeni, i uśmiechnięci, i usatysfakcjonowani, że w tej wolnej przestrzeni miasta, spacerując po warszawskiej Staruszce, zobaczyli taki ciekawy, myślę, że profesjonalnie przygotowany pokaz.
2: Ile prób trzeba wykonać przed takim pokazem? Ile zazwyczaj to zabiera czasu i jak to się odbywa?
1: Czas jest ograniczony, dlatego że okres, od kiedy ustępują przymrozki do 1 maja, jest dosyć krótki. Przymrozki pojawiają się również na początku kwietnia, a nie możemy dopuścić do sytuacji, że jest już woda w naszych basenach fontannowych, a w nocy przymrozek zrobi coś złego naszym urządzeniom. W związku z tym mamy praktycznie około 3 tygodni na próby już na samych fontannach i tutaj jest właśnie doglądanie czy i serwisowanie urządzeń, które po zimie muszą być sprawdzone, muszą być niezawodne, dlatego że te pokazy są jednak co tydzień uruchamiane automatycznie i nie może nic zawodzić, dlatego tych prób nocnych, bo tylko wtedy o zmierzchu i w nocy możemy pracować, żeby zobaczyć ten ostateczny efekt. Wymaga to sporo pracy i decydowania, co dalej, co jutro, bo zawsze wychodzą jakieś problemy i musimy to usuwać, ściągać kolejne ekipy, które nas wspierają, więc to wszystko w tej chwili się odbywa, jest to dosyć intensywna praca, a w ciągu dnia pracujemy na naszych urządzeniach, na komputerach, żeby doszlifować jeszcze, bo niektóre elementy uważamy, że trzeba poprawić, czy w filmie, czy w samym pokazie laserowym, który jest też bardzo istotną częścią tego pokazu, a przygotowywany jest przez naszego współpracownika Holendra, który nie tak dawno brał udział w Mistrzostwach Świata w pokazach laserowych w Stanach Zjednoczonych i zajął 1. miejsce. Czyli mówimy, że mamy mistrza świata w naszej ekipie. Rzeczywiście jego kreska, jego malowanie laserem akurat jest bardzo, bardzo piękne i bardzo nas tutaj wspiera. Te nasze pomysły nabierają jeszcze piękniejszych kształtów, bo nasze storyboardy nie są tak idealne, a on po prostu tworzy z tego bajeczne obrazy, które w sumie stwarzają to ten efekt wow, na którym nam bardzo zależy. No i chcemy, żeby publiczność ciągle przychodziła, tak się dzieje. Mam wrażenie, że co roku jest więcej osób na naszych pokazach. Zaznaczę, że używamy obrazu i muzyki, nie używamy tekstów, nie ma dialogów, nie ma słownego przekazu i to, co chcemy opowiedzieć, jeśli chodzi o sam przekaz z projekcji filmowych, to musi następować właśnie za pomocą tego języka obrazu i muzyki, ale dzięki temu jest zrozumiałe dla wszystkich, i dla cudzoziemców, i dla młodych, i dla starszych. Po prostu musi być to bardzo uniwersalne, bo gdybyśmy użyli języka polskiego, no to wszyscy cudzoziemcy, a jest ich dużo na pokazach, mieliby tutaj problem z odbiorem, dlatego jesteśmy przygotowani na to, że musimy tutaj troszkę działać w takim obszarze troszeczkę zawężonym, jeśli chodzi o te środki wyrazu, a jednocześnie trafiać do naszego odbiorcy, bo naprawdę co roku przychodzi coraz więcej osób, to potrafi być 20 tysięcy osób na jednym pokazie, więc mamy kontakt 1 milion osób, którzy przychodzą. Jeśli w Warszawie jest powiedzmy 2 miliony, to znaczy, że każdy warszawiak był już wielokrotnie przez te 12 lat i z tego się bardzo cieszymy. Pokaz jest darmowy, każdy może przyjść, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, żadnych barier. Dla osób gorzej słyszących czy widzących mamy inskrypcję, można się połączyć przy pomocy telefonu, więc to wszystko jest przygotowane na przyjęcie każdego widza, no i to każdego musimy trafić, jeśli nie z pięknymi obrazami i tańcem wody, to z przekazem, czy też wspaniałą muzyką. W sumie jest to duże wyzwanie przygotować taki pokaz. Wiem, że w innych miastach pojawiają się te urządzenia fontannowe, no i mamy sporo telefonów, żeby ich wesprzeć i wspomóc. Chcą skorzystać po prostu z naszego już 12-letniego doświadczenia.
2: Pan mówi o tym 12-letnim doświadczeniu, a czy trudno jest zaskoczyć warszawiaków po 12 latach, żeby wymyślić coś nowego, żeby przyciągnąć ich uwagę, i czy w ogóle publiczność w Warszawie jest wymagająca?
1: Trudno jest zaskoczyć, dlatego że co roku mamy to wyzwanie przed sobą, mając w pamięci, że miniony sezon był bardzo dobry. Bo jak nazwać pokazy, które odbyły się z okazji stulecia Disneya z postaciami i muzyką Disneya? Jak nazwać pokaz, którym główną postacią była Sanach i jej piosenki o Warszawie głównie? I pokazaliśmy, jak wyglądała Warszawa 80 lat temu, czyli z okresu początku odbudowy, i wygląda dzisiaj. Na przykładzie Parku Fontan między innymi, bo jest taki przepiękny film Andrzeja Munka z 1954 roku, gdzie mała dziewczynka wędruje po starówce, schodzi po tych drewnianych schodach do tej przestrzeni podzamcza i widzi przed sobą ruiny miasta. Tam była starówka przed wojną, została całkowicie zniszczona, ale w tych ruinach widzi sznury z bielizną. Wrócili ludzie i tam mieszkają. To był początek tego, że Warszawa z ruin zaczęła się odbudowywać. Dzisiaj, chwilę potem, pokazaliśmy to samo miejsce, te same schody, już nieco starszą dziewczynkę, którą się wcieliła nasza aktorka, i pokazujemy piękne miejsce, żyjące z tłumem ludzi, kolorowe, nowoczesne. Więc tutaj tak symbolicznie troszkę podeszliśmy do tego tematu istnienia Warszawy, odbudowy Warszawy. No a wcześniej przecież były legendy warszawskie, bardzo piękne opowieści. Nie wszyscy je dokładnie znają, więc przypomnienie, jak wyglądał Bazyliszek, legenda o Złotej Karsce, o Warsie i Sawie, czy o warszawskiej Syrence, były bardzo chętnie oglądane przez mieszkańców Warszawy, no ale gdzieś ten temat uznałem, że się wyczerpuje, że sięgałem już po takie mniej znane legendy, jak Książę Niedźwiedź, która miała też bardzo piękne przesłanie, bo na końcu zapraszaliśmy publiczność, żeby poszli i zobaczyli posąg księcia Niedźwiedzia na ulicy Świętojańskiej. No i żeby go pogłaskali, bo może jednak się go uda odczarować. I rzeczywiście nasza publiczność wędrowała w kierunku Starówki, w kierunku Katedry i ulicy Świętojańskiej w poszukiwaniu tego posągu niedźwiedzia, który ma piękną stuletnią historię w Warszawie. Związany jest właśnie z tą legendą. i takie historie na pewno zostają w pamięci naszych widzów i tym chętniej przychodzą na kolejny pokaz. Ale kolejny pokaz musi być lepszy, ciekawszy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby opowiedzieć historię, która nikogo nie interesuje. Dlatego też usilnie pracujemy i szukamy tematów lub postaci, które będą godnym następcą tego, co już było. Jak zastąpi Bazyliszka czy Barsa i Sawę? No to jest pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ciągle mamy dobre pomysły i one przypadają do gustu naszej widowni, skoro ta widownia rośnie, skoro jest coraz więcej osób, skoro coraz więcej osób przyjeżdża z Polski i z zagranicy specjalnie na pokazy. Ja często jestem na widowni i spotykam tych ludzi i rozmawiam, bo mnie interesuje taka prawdziwa, jednocześnie anonimowa informacja, co o tym sądzicie. Przyjeżdżają ludzie spod Szczecina na pokaz i wracają tego samego dnia, bo dzieci bardzo chciały zobaczyć, bo rodzice uznali, że warto tutaj przyjechać. Więc to jest takie trochę magiczne miejsce. Ono ożywa szczególnie wieczorami, szczególnie w weekendy, ale jest tam kolorowo, jest tam zielono, jest blisko Starówki i bulwarów warszawskich, więc można o tym miejscu mówić, że odniosło wielki sukces. A ja mam na koncie pierwsze wydarzenie, które organizowałem tam 27 lat temu, czyli Bianki nad Wisłą. Pierwsze Bianki nad Wisłą to była impreza niezwykle skromna, w zaniedbanym dosyć miejscu, bo nigdy nie odbudowano Starówki tu akurat. Tutaj mieszkali rybacy, tutaj mieszkali rzemieślnicy, a w miejscu, gdzie stoi nasza kawiarnia Fontanna, była gospoda przy ulicy Rybaki. To jest jakieś nawiązanie do tego, co tutaj było, ale jednak funkcja całkowicie zmieniła się. To jest inne miejsce, akurat wypełnione życiem, dzięki temu, że zobaczyliśmy, jaki potencjał jest w tym miejscu, jak ono jest lokalizowane. No i takimi małymi krokami doszliśmy do tego, że powstał multimedialny park Fontan, a później chętnie się podjęliśmy prowadzenia tego tematu, o którym niewiele wiedzieliśmy. Nikt z nas nie organizował tego typu, nie produkował tego typu widowisk, ale takie wyzwania są bardzo, bardzo inspirujące i tutaj żeśmy podeszli bardzo poważnie do tego tematu. Udało nam się zrobić chyba dużo, w sensie nawet edukacji, opowieści o Warszawie w różny sposób pokazanej. Zainteresowanie młodych ludzi tym, jak wygląda Bazyliszek, było przeogromne. Mówili nam o tym przewodnicy warszawscy, że oni mają wycieczkę cały dzień przed sobą, ale oni wszyscy chcą zacząć od Bazyliszka, dlatego że myśmy skopiowali i postawiliśmy posąg Bazyliszka w parku Fontan i wszyscy chcieli najpierw zobaczyć Bazyliszka, a potem pójdziemy na wycieczkę. Więc jest coś w ludziach, że te legendy, te opowieści o Warszawie, takie nieoczywiste, niecodzienne, ludzi interesują, no i my wychodzimy naprzeciw temu. Oczywiście Park Fontan żyje przez cały sezon, mamy tam swój festiwal Estradowe Lato, gramy trochę muzyki dla bardzo młodych odbiorców, z młodymi bardzo artystami, bardzo udana impreza i potrzebna, jak się okazuje, masa ludzi przychodzi. I oczywiście Bianki nad Wisłą, które mają swoją wielką już tradycję i gromadzą ponad 100 tysięcy osób.
0: Bożyszcze kobiet do zobaczenia w Teatrze Kapitol. To odświeżona wersja kultowej komedii w reżyserii Cezarego Morawskiego. Poznacie trzy niesamowite kobiety i trzy różne relacje z tym samym mężczyzną. Z Anną Modrzejewską, która wcieliła się w postać Jane, rozmawiała Agata Kluściak.
3: Postać tak charakterologicznie zupełnie inną niż te dwie wcześniejsze kobiety, które pojawiają się w sztuce. To gdzieś przyniosło pani trud, żeby wejść w skórę takiej osoby bardzo spokojnej, z depresją, czy niekoniecznie?
4: Wydaje mi się, że ta rola bardziej chyba jest oparta na dojrzałości kobiety. jakby zrozumienie, dojrzałość powoduje ten spadek nastroju i taki trochę brak wiary w sens życia. I to spotkanie powoduje chyba trochę nadziei u mnie. Dla mnie jest to pozytywne spotkanie, mimo depresji, na którą twierdzi Jane, że cierpi.
3: Czy długo pani zajęło przygotowanie się do tej roli i próby, jak w ogóle to wyglądało technicznie?
4: No, w moim przypadku sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo mogłabym powiedzieć, że bardzo długo, ponieważ ja gram w pierwszej realizacji Bożyszcza, czyli pracuję z tym tekstem już 19 lat.
3: No, ale 19 lat temu pewnie też była pani trochę inną osobą niż teraz, więc sporo się zmieniło życiowo.
4: 19 lat temu grałam inną postać, bo grałam Bobby, czyli środkową damę, drugą damę.
3: Bardzo radosną i bardzo żywiołową.
4: Tak, i bardzo żywiołową, ale jakby z tekstem, materią mam bardzo długą relację i długie doświadczenie. Zresztą uważam, że jest to bardzo szlachetny i dobry tekst, opowiadający w takim komediowym stylu, ale jednak historię dość tragiczną, bo wszystkie te postacie poszukują drugiego człowieka, no i trochę przegrywają w tych poszukiwaniach.
3: No właśnie, rzeczywiście, tak jak pani bohaterka na koniec mówi, no nie ma tych szlachetnych ludzi, nie ma tych dobrych, nie ma tych nieskazitelnych na tym świecie. To by była taka, no smutne podsumowanie w zasadzie.
4: No podsumowanie jest takie, że są. To jest tylko kwestia naszej wiary. I dla mnie Jane wychodzi z tego spotkania z nadzieją na to, że jednak uda jej się uratować to małżeństwo. I wydaje mi się, że to jest taki pozytywny przekaz, pomimo tego, że Barney nie spełnia swojego marzenia.
3: Właśnie sama pani wspomniała, że już 19 lat pracuje z tym tekstem. Weszło też nowe pokolenie aktorskie w międzyczasie na scenę. Czy oni mają teraz łatwiej, czy oni mają trudniej wbrew pozorom? No bo są media społecznościowe, jest wiele możliwości, żeby pokazać swój talent, ale zastanawiam się, czy to też nie powoduje sytuacji, że trudniej jest znaleźć prawdziwy talent.
4: Nie wydaje mi się. Myślę, że trochę to jest tak, że teatr ma zupełnie inną siłę rażenia. To, że spotykają się ludzie, którzy są na scenie i ludzie, którzy są na widowni i przeżywają razem wspólną historię, to jest energia, która nie przechodzi ani przez ekran srebrny telewizora, ani przez srebrny ekran kina. Musi być człowiek z jednej strony i z drugiej, żeby ta relacja się odbyła i wydaje mi się, że w teatrze nawet jeżeli nie uda się pokazać tego talentu na premierze, to tak jak w przypadku Bożyszcza, które grane jest już 19 lat, to w 19 lat każdemu się ten talent uda znaleźć, tak bym to powiedziała.
3: Wypracować trochę.
4: Albo wypracować. Jak to mówią, po 20 latach nawet Madonna nauczyła się śpiewać.
0: Na scenie zobaczycie też Anetę Zając, Karinę Rezner, Olgę Borys czy Michała Milowicza. Na spektakle w Warszawie 7 i 8 maja oraz 6 czerwca. I jeszcze atrakcja z zachodniopomorskiego. 800 gumowych kaczek już wkrótce przepłynie rzeką Dzierżęcinką. Koszalińska pracownia pozarządowa organizuje kolejny, niezwykły pomarańczowy spływ kaczek. To nie tylko świetna zabawa, ale też charytatywny cel. Zebrane środki pomogą dokończyć remont nowej siedziby pracowni.
5: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
6: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa.
7: Pracownia pozarządowa po raz kolejny organizuje wyjątkową i piękną inicjatywę. Jest to pomarańczowy spływ kaczek. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, na czym polega ten spływ kaczek. Jest to niezwykle ważny cel, o którym też zaraz powiemy, ale co to w ogóle jest za wydarzenie?
5: Spływ kaczek, jak sama nazwa mówi, jest bardzo prostym w swojej idei wydarzeniem, czyli wypuszczamy kilkaset kaczek do naszej cudownej rzeki i czekamy, która z nich popłynie najszybciej przekroczy linię mety. Są za to nagrody, jest dużo frajdy, jest dużo zabawy i oczywiście dopingu pilnujemy, żeby nikt nie wpadł do rzeki poza kaczkami. Więc generalnie zabawa, integracja dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.
7: A skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie, żeby to w takiej formie właśnie wspierać Was, wspierać społeczników?
8: Znaczy, wzorowaliśmy się tak naprawdę na wydarzeniach, które są na świecie, które są w Polsce również, ponieważ spływy kaczek, gumowych kaczek, mówmy się, że nie wrzucamy żywych, polegają tak naprawdę na działaniach charytatywnych. One naprawdę skupiają bardzo dużą ilość mieszkańców w danym mieście i jak gdyby to jest to, co nas przekonało, że taka atrakcja, bo nie każdy rzeczywiście widział aż tyle kaczek płynących, zwłaszcza po naszej dzierżęcince, i więc tak naprawdę przekonało nas do tego, żeby zrobić to pierwszy raz, a później mieszkańcy przekonali, żeby drugi raz.
7: No właśnie, ten pomarańczowy spływ kaczek w tamtym roku cieszył się ogromną popularnością. Czy mamy jakiś wynik, ile faktycznie tych kaczek wystartowało?
5: Tak, wystartowało 500 kaczek, ponieważ 500 kaczek nabyliśmy i było w puli. Wszystkie kaczki znalazły swoich nabywców wtedy. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie. Jeszcze cały czas część kaczek czeka na swoich szczęśliwych nabywców. Tak, więc jakby bardzo duże zainteresowanie. Pierwszy raz to było w Koszalinie, teraz to powtarzamy oczywiście też po to, żeby zachęcić nowe osoby do tego, żeby dowiedziały się w ogóle przy okazji, co to są ci społecznicy, co to są organizacje pozarządowe, co to jest wolontariat, bo przecież pomarańczowa drużyna poza pomarańczowymi kaczkami. Mamy dużo osób w pomarańczowej drużynie, którzy nam też pomagają i zaprzyjaźnione organizacje, więc z tego wszystkiego robi się takie wydarzenie społeczne, obywatelskie, wolontariackie, przyjemne, międzyludzkie, no takie właśnie też po to, żeby budować więzi.
7: No to teraz najważniejsze, jak taką kaczkę można zgłosić?
8: Znaczy nabyć przede wszystkim, proszę Państwa, nabyć kaczkę. Jest kilka wariantów. Możecie przyjść i zapraszamy serdecznie na Dworcową 2, pracownia pozarządowa, gdzie w naszym biurze od godziny 8 do godziny 16 możecie nabyć kaczkę płacąc gotówką, blikiem czy kartą. Możecie również, nie wychodząc z domu, wejść tylko i wyłącznie na stronę siepomaga.pl/kaczki26. Ja mam tendencję do zmieniania tego adresu, proszę Państwa, ale jak wrzucicie kaczki26, na pewno to wyjdzie na siepomaga.
7: Czyli właśnie w ten sposób możemy się zgłosić i rozumiem, że też ta kwota, którą wpłacimy, żeby wziąć udział, wszystko właśnie trafia do Was i będziecie mogli później wyremontować nową siedzibę pracowni pozarządowej.
8: Właściwie dokończyć remont, tak naprawdę w tej chwili przekroczyliśmy już weekend 10 tysięcy złotych. Mamy ponad 200 kaczek już ponumerowanych. Kolejne czekają. Wiemy, że część mieszkańców czeka tak naprawdę na dzień spływu, bo tam również będzie punkt sprzedaży kaczek od samego rana. Do godziny 10.30 będzie można kaczkę nabyć.
7: Jaka jest taka minimalna kwota, którą trzeba wpłacić, czy nie ma takiej kwoty?
5: 30 zł to jest minimalna kwota. Oczywiście nie ma górnej granicy, więc zachęcamy gorąco i tych, którzy w zależności od tego, na jaką kwotę mogą sobie pozwolić, kaczki jeszcze czekają i wtedy jesteśmy w niedzielę najbliższą, widzimy się w parku.
7: No właśnie, to tak jeszcze organizacyjnie, od której do której, którego dnia, gdzie dokładnie byśmy mogli się dowiedzieć?
8: Zapraszamy bardzo serdecznie, już od godziny 10 będziemy na placu przy fontannie koło Filharmonii i tam już będzie naprawdę nasze małe miasteczko, pomarańczowe miasteczko, gdzie będziemy mieli sklepy, gdzie będą fantastyczne, że tak powiem, przedmioty, które będzie można nabyć oczywiście w tendencji kaczkowej. Również zapraszamy na kawę, herbatę, przecudną pomarańczową watę. Będzie można również właśnie nabyć w punkcie kaczki, które będą po prostu cierpliwie czekały na swoich nabywców.
7: I też przewidujecie nagrody dla najszybszych kaczek, ale też dla najładniejszych.
5: Tak, każdy może, kiedy już nabędzie kaczkę, wziąć na te kilka dni albo godzin do siebie i ją ustroić według własnej wyobraźni. I oczywiście potem ta kaczka musi wrócić na miejsce startu najpóźniej w niedzielę o godzinie 10. Więc nagrody oczywiście dla tych najszybszych kaczek, nagrody dla ostatniej kaczki, nagrody dla najpiękniejszej kaczki, specjalna nagroda dla koszalińskich szkół i przedszkoli, które mogą, tak jak w ubiegłym roku to się wydarzyło, wygrać, otrzymać od nas kilkugodzinną zabawę, obsługa pomarańczowej drożyny, darmowa wata cukrowa, wszystko na festynie jakimś takim szkolnym czy przedszkolnym. To będzie też dodatkowa atrakcja, mamy nadzieję, dla szkół i przedszkoli.
7: To tak na koniec jeszcze powiedzmy, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu, nawet jeżeli nasza kaczka nie wystartuje, dlaczego warto tam być?
8: Jeżeli Państwo nie byliście w tamtym roku, to w tym roku musicie zobaczyć 800 kaczek, które wrzucimy do dzierżęcinki. To jest całe mnóstwo pomarańczowych kaczek w wodzie.
7: Pomarańczowej energii.
8: Oczywiście tak, zapraszam serdecznie.
0: Pomarańczowy spływ kaczek już w niedzielę, 10 maja.
9: Kultura. Kultura.
0: Zapraszam, Anna Łobocka. Za nami pierwsze pokazy spektaklu Zapętlona w warszawskim Teatrze Polonia. Sztuka Matthew Lombardo opowiada o epizodzie z życia legendarnej gwiazdy i skandalistki Hollywood, Taluli Bankhead. W głównej roli Krystyna Janda, a na premierze była Ela Piotrowska.
10: Jesteśmy w niesamowitym studiu. Zdjęcia legend, kina na ścianie, a w studiu wielka, wielka gwiazda. Kontrowersyjna, nieprzewidywalna i będzie się działo.
11: Talula Bankhead, która przychodzi do studia nagrać jedną kwestię i z którą walczymy przez prawie 2 godziny trwania spektaklu. Paweł Ciołkosz. Gram Denego Millera w spektaklu Zapętlona. To postać nietuzinkowa, skandalistka, gwiazda hollywoodzka lat 60. No, autentyczna postać. Zresztą całe wydarzenie miało miejsce naprawdę. Talula przyszła nagrać brakującą kwestię do filmu i podczas tego wydarzenia działo się dużo różnych ciekawych rzeczy.
12: Walczy z nią 1,5 godziny, żeby ona nagrała to jedno zdanie. Ona wymyśla wszystko. Pije, wyzywa go, nienawidzi, płacze. Pierwszy akt już jest tak pijana, że mylą jej się rzeczywistości.
13: Mówi Krystyna Janda.
12: Wychodzi no taka prawdziwie tragiczna postać. Ze wszystkich stron jakby jest to obudowane historiami, zachowaniami. Od rozpaczy, przez śmiech, przez radość, przez zawstydzenie, filozofowanie na temat życia. I cała ta historia wypływa w tych alkoholowych wyzwiskach. Bardzo to jest atrakcyjne napisane. Widzimy 2-godzinny pojedynek.
11: Obie postaci dochodzą do jakiegoś, powiedzmy, porozumienia. Mój bohater, Denny, wychodzi z tego spotkania z wieloma tematami do przemyślenia na nowo. Dzięki poznaniu punktu widzenia Taluli, myślę, że jego życie po tym spotkaniu zmieni się całkowicie.
12: To jest epizod jeden z ostatnich w ogóle jej życia, kiedy już właściwie jest po wszystkim. Była na próbie generalnej porannej Marysia, moja córka, i powiedziała: mamo, nagle zrozumiałam, jak to jest cenne, żeby poświęcić drugiemu człowiekowi 1,5 godziny, poświęcić mu czas i rozmowę i uwagę i serce, żeby mu pomóc. Bo ty to robisz cały czas, żeby mu pomóc, żeby mu coś wyjaśnić, udowodnić, sama będąc już na straty. Ja mu to mówię: ty masz jeszcze czas, możesz żyć tak jak marzysz. Mamy co opowiadać. Naprawdę to jest o czymś. Naprawdę to jest ważny tekst.
8: Ten tekst to też prezent.
12: Syn mi to przetłumaczył, znalazł i przetłumaczył. I to jest dla mnie jeszcze dodatkowa radość. Czy ja to pierwszy raz przeczytałam do ziomu? To jest dopiero zadanie. Ale moją największą radością jest to, że był na każdej próbie.
8: Pierwszy raz w życiu?
12: Pierwszy raz w życiu nie odszedł od nas ani na chwilę. Był na każdej próbie. Widział wszystkie wersje. Miał bardzo cenne uwagi. Tłumacze nie mają szansy pilnować aktorów, żeby im nie zmieniali tekstu, ale on pilnował. To, że on był tu i widział to od początku do końca, od samego powstania, od znalezienia tekstu, od tego, że przetłumaczył mi najpierw tak biegiem, tak na biało, potem zaczął tłumaczyć to solidnie, potem był na pierwszej próbie czytany, potem był na każdej próbie, od początku do końca, przychodził pierwszy, wychodził ostatni. To był dla mnie taki szok, to było dla mnie takie wydarzenie życiowe, że ja po prostu nie mogę dojść i ochłonę.
8: Czy on tłumaczył pod panią?
12: Nie.
8: Nie?
12: Nie, to jest tak napisane. Ja się zastanawiałam, dlaczego on niektóre rzeczy tak przetłumaczył. On skończył amerykanistykę. Czasem używał słów, których on w życiu nie używa i wybrał je fantastycznie. Czułość serca, delikatność uczuć. To nie jest do końca tak tam napisane. Tam jest brutalniej napisane, ale Jędrek zrobił z tej postaci kogoś bardzo jednocześnie brutalnego, ale i czułego.
8: Ludzkiego.
12: Ludzkiego, tak. Jedyna rzecz, którą mu zmieniłam, to Talula była znana z tego, że do każdego mówiła darling. a ja to zamieniłam na kocie, dlatego że tak jest lepiej.
10: Wielka gwiazda, legenda kina i młody chłopak, pokoleniowo wielka, wielka rozbieżność.
14: Myślę, że wybija się ta różnica pokoleniowa. Adam Tomaszewski. Gram Steve'a. Nawet nie tylko pomiędzy mną a Talulą, ale też nawet pomiędzy postacią Danego, który też już z racji, że jest ode mnie starszy, ma inne postrzeganie i inny sposób myślenia.
10: Pana bohater ma dystans do tego, co widzi, bo on chyba tak nie do końca ma świadomość, kim Talula jest.
14: Tak, to zdecydowanie jest postacią, która najmniej przejmuje się tym, co się dzieje wokół niego. Nie ma chyba do końca świadomości odnośnie powagi sytuacji.
10: Siedzi pan prawie cały czas w studio.
14: Tak, tak, prawie cały czas. Oczywiście wychodzę na scenę na początku pierwszego i drugiego aktu. Cały czas się tam przewijam. Widać mnie przez wielką szybę, także cały czas muszę reagować i być aktywny.
10: To chyba niesamowita frajda stworzyć studio w takich czasach.
15: Ja uwielbiam wszystkie produkcje retro. Tutaj można było pokopać w latach 60. Zuzanna Markiewicz, jestem scenografką i kostiumografką w spektaklu Zapętlony. Wszystko to jest wspaniałe i piękne do przywoływania dzisiaj. Więc i wszystkie rekwizyty, i stare płyty, jak wyglądały studia nagrań. Więc musiałam zrobić taki research, jak to mogłoby wyglądać, jak stworzyć ten świat, tak żeby nasi bohaterowie spotkali się w takim autentycznym, intymnym miejscu.
10: To niesamowite, jak peruka, kostium, makijaż mogą ustawić postać.
15: Tak, charakteryzacja i kostium zawsze zmieniają i plastyczność aktora też polega na tym, żeby wykorzystać te zmiany i te warunki fizyczne, estetyczne, modowe, czasowe do tego, żeby budować postać. Oczywiście szukałam inspiracji u źródeł, czyli jak Terula Banker się ubierała, jak wyglądała. Także mamy dwóch panów, więc szukałam takich kostiumów, które z jednej strony dadzą im osobnego charakteru i pokażą ich jako zupełnie inne postaci. No ale też, żeby oddać te charakterystyczne elementy lat 60. No i oczywiście gwiazda musi mieć futro, perły.
10: Stylóweczka niesamowita.
15: Niesamowite jest to, że rzeczywiście po raz pierwszy widzimy tutaj Krystynę Jandę jako kompletnie inną osobę. Tutaj w korytarzach teatralnych nikt jej nie poznawał. Jeju, to pani. Oczywiście jest tutaj zupełnie inaczej ucharakteryzowana i ta peruka dodaje rzeczywiście zupełnie innego wizerunku.
16: Wspaniała była to premiera, pełna emocji i tego, co lubimy w teatrze, kiedy możemy zobaczyć trochę samych siebie. Dorota Landowska, bo o tym opowiada aktorka, nie byle jaka. To jest sztuka, która nie jest tylko, żeby się cały czas bawić, ale również ma takie działanie właśnie refleksyjne. Zaczynamy się zastanawiać nad tym i wartościować, co tak naprawdę ma znaczenie dla nas. W ogóle dla ludzi, nie tylko dla artystów. Tutaj Talula opowiada o tym już, kiedy zostało jej niewiele życia. I to ma ogromne znaczenie. Mamy ogromną przyjemność oglądania mocnej, silnej kobiety, która nie boi się mówić prawdy i niczego się nie wstydzi. Nie ma tematów tabu. Wspaniała sztuka i to będzie ogromny sukces. Już jest. Przyjdzie mnóstwo ludzi.
17: Duże emocje, dużo wzruszeń. Wspaniałe przedstawienie. Maria Dębska. Ja czasem mam tak na premierach, że ta publiczność jest troszeczkę inna niż na normalnych przedstawieniach. Taka bardziej w stronę uśmiechu niż refleksji. Ale tutaj było i to, i to. I niesamowita kreacja. Bardzo, bardzo się wzruszyłam.
18: Rozbawić jest dużo trudniej ludzi niż straumatyzować. No, Katarzyna Grochola.
19: Jest po prostu genialna. Ona wie wszystko o zawodzie. Izabella Olejnik, ona się po prostu stara dla nas. Dla nas aktorów również.
18: Dla nas widzów.
19: Dla widzów. Kocha widzów i to jest prawda.
20: Wystarczył jeden jej gest, ruch. Ona panuje tak nad widownią. Widownia robi to, co ona chce. I to jest największa siła Krystyny, poza jej olbrzymim talentem. Ewa Telega. To jest niesamowite, jak ona chce, żeby się śmiali, to się śmieją. Chce, żeby była cisza. Cisza zapada w sekundę. I to jest imponujące. Ja jestem zachwycona nią. Wspaniała jest. Wspaniała jest. Mój mąż mówi, no i co? Nasza Krysia niezawodna.
21: Wrażenia po premierach spektakli Krystyny Jandy na ogół są imponujące. Wojciech Malcherek. Więc tutaj się potwierdziło, no to jak To jest wspaniała aktorka, jakie ma niezwykłe wyczucie emocji teatralnej. A też tak sobie uświadomiłem, że pani Krystyna, oprócz tego, no, że jest świetną aktorką, dyrektorką teatru, jest też znakomitym kierownikiem literackim, ponieważ ma naprawdę nie taki częsty dar i umiejętność sięgania, wydobywania tekstów, które one oczywiście są przeznaczone do jej teatru, do tej konwencji, którą ona preferuje, ale robi to po mistrzowsku po prostu i to jest kolejny tego typu przykład. Tekst, który no nie jest jakimś niebywałym, nie wiem, arcydziełem sztuki dramatycznej, ale jest bardzo dobrze napisany, świetnie przetłumaczony, żywy, niosący takie emocje, które dotykają publiczności. No a pani Krystyna wraz z dwójką partnerujących jej aktorów, no to umiejętnie bardzo poruszyła.
1: Jestem po prostu powalona na kolana genialnością wykonania i tekstu. Świetne tłumaczenie. Jestem pełna podziwu. Po prostu nie mam słów. Elżbieta Jodłowska. Wybitna po prostu rola. Taką postać stworzyła. Tak naturalnie to gra. Jest wielka. Nikt inny w Polsce by nie udźwignął tego.
2: Troszkę mi, że tak powiem, szczęka opadła i tak naprawdę potem przerodziła się w śmiech, przerodziła się w zastanowienie. Niesamowita Krystyna, niesamowita Andrzej Pongowski. Utrzymanie tego stanu i tego tempa, który wydawałby się, że może się wypalić po 15 minutach, jest udowodnieniem gigantycznego aktorstwa. To jest strasznie ciężko utrzymać coś, co może się wypalić, bo to, co Krysia gra, to tak naprawdę mogłoby skończyć się w połowie i potem już tylko leci odcinanie od tego, co zrobiło się na początku. A tutaj takie emocje i taka żonglerka klimatami, nie chcę tutaj spoilerować, ale po prostu, no ja jestem w szoku. Ja byłem gdzieś na początku przestraszony, że ta ilość przekleństw może się wysypać, a okazuje się, że nie, że ona się po prostu ułożyła w jakąś taką mozaikę stanu.
22: Jestem oszołomiona, zachwycona. Ewa Wojdyło. Sam spektakl stawia takie wymagania, że to wydawałoby się, że prawie, że przekracza możliwość normalnego człowieka. No ale Krystyna Janda jest tytanką absolutną. Fantastycznie gra. Rola jest piekielnie trudna. Sztuka jest niesamowicie brutalna w swojej takiej prawdzie. Wspaniały spektakl, poruszający ogromnie.
23: Krystyna jest brawurowa po prostu. Ona jest w tak nieprawdopodobnej formie aktorskiej. Jarosław Mikołajewski. Zawsze była znakomita, ale teraz jest po prostu, wydaje mi się, że jest właściwie no, taką klasą dla siebie samej. Wielokrotnie o tym pisałem nawet i mówiłem, że to jest troszkę tak, żyjemy w czasach Modrzejewskich, z czego nie zdajemy sobie sprawy, ale zdamy sobie kiedyś sprawę, to będziemy się wstydzili tego, że nie chodziliśmy do teatru, żeby ją zobaczyć. W każdej roli jest rewelacyjna. I mamy wielką aktorkę po prostu, mamy wielką artystkę. Jako reżyserka ma nieprawdopodobne wyczucie tempa. Wie jak otworzyć, wie jak zamknąć każdy akt. To jest radość, którą teraz teatr taki eksperymentujący bardzo często nam odbiera. I w tym teatrze odnajdujemy tę właśnie radość. Radość oglądania sztuki dramatycznej, sztuki aktorskiej, słuchania tekstów. Też takiej przyjaźni wzajemnej ludzi, którzy tutaj się spotykają, bo naprawdę spotykać tych ludzi tutaj to znaczy rozumieć, że przyszli po to samo, po co i my przychodzimy. Po to, żeby uznać, że ten teatr traktuje na serio życie oraz własną misję, którą jest trochę tłumaczenie życia, wspieranie życia, ale takimi środkami, które też pokazują nam najwyższą aspirację artystyczną, aspirację sztuki. Ja inaczej tego nie mogę powiedzieć. Ta sztuka jest zabawna, przezabawna, śmieszna w pierwszym akcie, a potem nagle śmiech sam staje w gardle, dlatego że dochodzi do głosu rozpacz, desperacja. Otrzymujemy taki stan skrajny, można powiedzieć. Takie święte kuglarstwo teatralne. Jestem niezwykle poruszony tym, co zobaczyłem.
3: Ta sztuka to bardzo rzadkie połączenie świetnego tekstu, który jest ciężki i lekki jednocześnie. Mówię o szalenie ważnych sprawach, a jednocześnie potrafi rozbawić w wielu miejscach. Parę motów nawet sobie zapisałam. Małgorzata Milanowska. To jest tak żywy tekst, że słucha się tego jak koncertu. Koncertu na te właściwie dwa głosy z trzecim obok, ale właśnie sprawność tego tekstu czyni go tak frapującym i myślę, że bez dobrego tłumaczenia byłoby to po prostu niemożliwe. Tak dobrze przetłumaczyć tekst mało kto potrafi, bo on wydobywa całą mądrość tego dramatu, a jednocześnie w taki nieprawdopodobnie zwarty i celny sposób formułuje.
4: Szczęśliwa?
5: Tak. Zmęczona i szczęśliwa. I cieszę się, że zagram dla takich ludzi z ulicy, jak ja to nazywam, którzy kupili bilety i po prostu przyjdą do teatru.
0: Spektakl Zapętlona ponownie do obejrzenia od czerwca, szczegóły na stronach Teatru Polonia. To będzie prawdziwa Fiesta Espaniola. 24 maja palmiarze spod krakowskiej przeginii duchownej obchodzą pierwsze urodziny. W programie wspólne sadzenie palm, warsztaty, hiszpańska muzyka na żywo i pyszne tapas. O historii palmiarni z jej założycielami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: Wy jesteście dość młodym tworem, dość młodą plantacją. Jak w ogóle zaczęła się ta wasza przygoda z roślinami, z właśnie z tymi różnymi tropikalnymi klimatami? Powiedzcie, jak to się zaczęło, w ogóle skąd taka fascynacja?
24: Myślę, że główny powód, dlaczego właśnie uprawiamy palmy, jest taki, że podróżowaliśmy dużo po Hiszpanii kamperem. Nazywam się Piotr Chmielowski, jestem właścicielem palmiarzy, czyli takiej małej plantacji pod Krakowem w Przeginii Duchownej. Oliver wtedy był jeszcze bardzo małym dzieckiem. No i gdzieś tak nas ciągnęło do tej palmy. Palma, symbol czegoś pozytywnego, ciepła, dobrej energii. No, kojarzy się zawsze po prostu dobrze. I tak też pewne zmiany życiowe, które właśnie występowały w moim życiu, wpłynęły na to, że postanowiliśmy otworzyć takie miejsce pod Krakowem.
25: Jestem Oliwier i pomagam czasami na plantację tacie hodować palmy. Pierwsze moje doświadczenie było w Hiszpanii, gdy poszliśmy z tatą na plantację i wtedy zacząłem tam chodzić, też pokazywać tacie, jakie są palmy, pytać jego, jak się nazywają i tak dalej.
6: To jak to było? Oliwier zachęcił tatę, zróbmy palmiarnię pod Krakowem, czy to tata był pomysłodawcą?
24: Chyba jednak. Ja też po konsultacjach właśnie z mamą Oliwierka, z Julią i tak stopniowo dojrzewaliśmy do tego, żeby takie miejsce stworzyć. Nie wiem, czy Oliwierku pamiętasz tą pierwszą sytuację, kiedy jeździliśmy po plantacji takim meleksem ze strasznie fajnym, pozytywnym Hiszpanem i wybieraliśmy pierwszą naszą palmę w Waszyngtonie Robustę, którą nazwaliśmy Shakira. Pamiętasz? Ty ją chyba wybrałeś. Rośnie do dzisiaj w naszym ogrodzie.
25: Nie pamiętam.
24: Wow. Okej.
6: Okay. Czyli to już musiało być trochę lat temu w takim razie.
24: Chyba tak. Po powrocie do domu pokażę ci filmik.
6: Miłość do Hiszpanii, do tych właśnie ciepłych, tropikalnych klimatów jest. No i wpadliście na pomysł, aby właśnie taką plantację palm założyć pod Krakowem. Jak to teraz wygląda? Ile macie takich okazów? Jak wygląda to wasze takie codzienne życie na plantacji?
24: Ogólnie życie na plantacji wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. I zakładając to, myślałem, że będzie naprawdę pięknie, przyjemnie, będziemy otoczeni palmami. Tej pracy jest naprawdę dużo, bo są to też zabiegi, wiadomo, pielęgnacyjne, multum klientów, raz za ciepło, raz za zimno. Czasem przychodzi grad, wichura i tym podobnym, więc te wszystkie warunki atmosferyczne też mają wpływ właśnie na to, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast jednak widzimy w tym więcej plusów niż minusów, bo stworzyliśmy takie miejsce na wzór takiej hiszpańskiej plantacji. Całość jest wyłożona takim brązowym, ciepłym, czy pomarańczowym nawet żwirkiem, więc przypomina to taką hiszpańską glinę. Mamy plażę, jest tam kilka tysięcy roślin, tak na dobrą sprawę, więc są palmy, juki, drzewa oliwne, cytrusy, kaktusy nawet, prawda? Bo w tym roku przywieźliśmy troszkę takich gigantycznych 2-3-metrowych kaktusów, więc robi to wszystko bardzo pozytywne wrażenie i w momencie, kiedy przychodzimy do tej pracy, no to trochę zapominamy o tym wszystkim, co trzeba zrobić, o tych wszystkich naszych obowiązkach. Oliwierek bardzo często na plantacji pomaga? Jakie są właśnie, Oli, twoje główne zadania?
25: Podlewanie roślin, wyrywanie chwastów.
6: Ten podkrakowski klimat jest dobry do tego, aby takie palmy uprawiać, no bo umówmy się, że no Polska nie jest zbyt ciepłym krajem i tych ciepłych letnich dni w porównaniu do Hiszpanii mamy jednak niewiele, więc jak sobie z tym radzicie, z tym naszym klimatem?
25: Tata spędza całe dnie, całe tygodnie przy okrywaniu roślin. Trzeba też na plantacji te rośliny wsadzić do szklarni.
24: Tak, ogólnie zima jest ciężka, ponieważ te rośliny są oczywiście mrozoodporne, ale mrozoodporne to też nie znaczy to samo, co zimotrwałe, ponieważ wytrzymują do pewnej tam granicy, do pewnej wartości, natomiast wszystkie inne jakby aspekty mają tutaj znaczenie, takie jak lodowaty wiatr, wilgoć w glebie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość tych roślin, które sprzedajemy, to są te prostsze, te, które można uprawiać w Polsce. Są juki do minus 20 stopni, drzewa oliwne, które wytrzymują naprawdę sporo stopni poniżej zera. Mamy też palmę szorstkowiec fortunnego, bardziej polecaną do uprawy w Polsce, wytrzymuje aż minus 12 stopni, więc tak na dobrą sprawę część z tych roślin zakrywamy tylko na te najgorsze mrozy, styczeń, luty. Kraków, Małopolska, tutaj południe Polski, bywa różne, ale akurat tej zimy nie było wcale takie złe, bo na przykład w naszym ogrodzie odnotowaliśmy tylko minus 17 stopni, gdzie wiemy, że w Polsce było sporo poniżej minus 20 stopni. Ale tak, trzeba przy tej palemce, przy tych roślinkach troszkę popracować, natomiast dzięki temu uzyskujemy naprawdę niesamowity efekt i co jest najważniejsze, nasz ogród jest zielony od wczesnych wiosennych dni, czyli tak naprawdę od marca do późnej jesieni. Nie zrzucają liści, to są rośliny zimozielone i to jest chyba najfajniejsze.
6: Czy takie rośliny najlepiej właśnie uprawiać sobie w ogrodzie, czy na przykład można w doniczkach w domu?
24: Tak, możemy uprawiać palmy lub inne egzotyczne rośliny w donicach, natomiast tutaj trzeba być ostrożnym, dlatego że mieszkanie, czy ogólnie zamknięta przestrzeń w zimie sprawia wiele często kłopotów, ponieważ w mieszkaniu mamy bardzo wysoką temperaturę, suche powietrze, natomiast bardzo, bardzo mało światła. Do domu, do wnętrz polecamy rośliny, które w dobry sposób właśnie się odnajdują w tych zimowych warunkach. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w domu, ale nie chce sadzić palmy do gruntu, bo nie chce mu się osłaniać, to rozwiązaniem może tutaj być po prostu donica i chowanie takiej roślinki na zimę do chłodnego miejsca, typu garaż, wiata, i tam wystarczy bardzo niska temperatura, nawet jest wskazane właśnie, żeby była między 0 a 5, a 7, a 8 stopni. I wtedy nie ma problemu. Też nie chcę generalizować, bo są oczywiście różne gatunki, więc to nie tyczy się każdego rodzaju rośliny egzotycznej.
6: U was tych gatunków jest całkiem sporo, właśnie od palm przez drzewa cytrusowe, drzewa oliwne. No i te wszystkie okazy też będzie można zobaczyć podczas hiszpańskiej fiesty, bo wy obchodzicie roczek, zaledwie roczek, ale pierwsze urodziny w waszej palmiarni i spotykamy się na takiej tak zwanej Fiesta Española. Powiedzmy sobie w ogóle o tym wydarzeniu, co to się będzie działo u was na waszym gospodarstwie.
24: Fiesta Española, czyli pierwsze urodziny palmiarzy w hiszpańskim stylu. Jest to impreza zamiłowania do Hiszpanii, zamiłowania do roślin egzotycznych i właśnie takich gości chcielibyśmy w tym dniu widzieć. Ludzi, którzy tak samo jak my kochają egzotyczne rośliny, więc serdecznie zapraszamy. W tym dniu czeka naprawdę wiele atrakcji. Mamy dwóch piosenkarzy pochodzących z Gran Canarii. Dan Medina zaśpiewa takie bardzo klasyczne hiszpańskie utwory wraz ze swoją cudowną gitarą oraz Dael Cabrera, taki troszkę styl bardziej bachata, więc będzie troszkę bardziej imprezowo, oraz ekipa La Pasión, która właśnie wykona pokaz flamenco razem z gitarzystą oraz piosenkarką. Więc przez cały dzień będzie towarzyszyć nam muzyka na żywo. Oprócz tego atrakcje dla dzieci. Balony, tak, Oli?
25: Balony, jedzenie, lemoniada, no i różne przysmaki.
24: Będzie też przecież plaża, na której można zagrać na przykład w tą hiszpańską grę, czyli dwie paletki oraz gumowa kula. Dodatkowo mamy łódź, tak? Taką piękną łódź zrobioną przez modelarza w stylu właśnie hiszpańskim, więc do tej łodzi można sobie wejść, porobić zdjęcia. Oczywiście przejść się po naszej szklarni, tak zwanej Zona Tropical, gdzie słuchać odgłosy prosto z dżungli, papugi, Amazonia, tego typu klimat.
6: No i warsztaty też będą.
24: Oczywiście będą też warsztaty. Mamy dwóch specjalistów. Jeden specjalista, Paweł, który opowie właśnie o uprawie egzotyków w takim wielkim skrócie dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę, czyli taka, można powiedzieć, dawka wiedzy w pigułce, oraz Dariusz, odpowiedzialny właśnie za zimowanie roślin, czyli w jaki sposób można je zabezpieczyć, żeby odnieść sukces, żeby też wszystkie pieniążki, które wydajemy na rośliny egzotyczne, nie poszły do kosza. Również taka atrakcja, o której Oliver nie wspomniał, no to sadzenie małych palemek, to znaczy nasionek do gruntu i każdy będzie mógł sobie takie nasionko razem z doniczką z ziemią wziąć do domu i obserwować, czy coś właśnie z tego wyrośnie.
6: Czy na te jakieś wasze atrakcje, warsztaty trzeba się jakoś zapisywać? Wstęp jest wolny, jak to przewidujecie?
24: Będzie nam bardzo miło, jeżeli gościom zapiszą się wcześniej, chociaż na stronie facebookowej, żebyśmy mieli jakikolwiek obraz, ile możemy spodziewać się właśnie uczestników, po to, żeby nie zabrakło jedzonka, bo mamy naprawdę ogrom pysznego jedzenia, które przyszykuje dla nas kucharz z Hiszpanii, Fran. Będzie paella, będą tapasy, tak? Także będzie bardzo sporo smakołyków. Natomiast wstęp jest darmowy, wszyscy są bardzo mile widziani. Wystarczy przyjść, dobrze się bawić, skosztować i powiedzieć znajomym, że po prostu palmiarze są numer jeden w Krakowie.
0: Pierwsze urodziny palmiarzy będziemy świętować 24 maja od godziny 12 do 20. Impreza odbędzie się przy ulicy Rodzinnej w podkrakowskiej Przeginni Duchownej. Czepce, kwiatowa biżuteria i barwne kreacje. Gorzowska projektantka zrobiła furorę na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. Jako jedyna dostała nagrody. Kolekcja Folk Fusion została okrzyknięta sensacją, mówi Natalia Ślizowska, która w swoich kreacjach wykorzystała m.in. kazachskie wzory.
4: Pokaz to jedno, ale skąd taka kolekcja akurat o inspiracjach folkowych? Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w zeszłym roku, pod koniec, kiedy to właśnie dyrektor MDK-u z Witnicy skontaktował się ze mną, żebym stworzyła ubiory sceniczne dla muzyków folkowych, czyli dla folkowego zespołu z nowatorskim brzmieniem Folk Fusion. Tak ten zespół się nazywał. Przyjęłam to zlecenie, piękny projekt. Przy okazji trafiło się to zaproszenie. No i nie ukrywam, że tam właśnie w tym Kazachstanie organizator, oglądając moje prace, wskazał właśnie na te folkowe ubiory. Ja mówię, że to nie jest do pokazu, to jest sceniczne, to już jest czyjeś, tak? Ale mówię, no dobrze, no w sumie fajnie się to robiło. Mam dużo tkanin, inspiracji.

0: z ich stylem. No i wyszło to bardzo ciekawie, bardzo innowacyjnie. No i oto jesteśmy po pokazie na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie. Czy bardzo ważnym elementem też było to, że Mirek robił kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria kwiatowa do tych stylizacji, bo to był moim zdaniem bardzo ważny w folklorze jest element kwiatów. No i rzeczywiście tak, byliśmy zdziwieni, bo ja pierwszy raz w życiu spotkałam się, żeby na Światowym Tygodniu Mody były jakieś w ogóle nagrody. Nigdy, praktycznie kiedy jedziemy, wracamy, no po prostu był pokaz i no i był sobie, tak? I nie mamy nawet żadnych takich pamiątek oprócz zdjęć we własnych telefonach, a tutaj rzeczywiście było to zaskoczeniem, że po pierwsze dostałam certyfikat takiej, że jestem członkiem Światowej Organizacji Designerów, to też bardzo miło. No a druga nagroda, no to była taka w kategorii jakby sensacji tego pokazu. Zresztą mieliśmy zaszczyt prezentować jako kolekcja finałowa, także było nam też miło z tego powodu. Bardzo różne rzeczy były, powiedziałabym cały asortyment, bo były tam i kombinezony, i różne welony, płaszcze, suknie i tak dalej. I tutaj powiem szczerze, że było bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich. Ja nawet miałam pewien taki kawałeczek oryginalnej tkaniny Williama Morrisa. Stosowałam różne rzeczy typu frędzle, jakieś koraliki do firan i tak dalej, i tak dalej. Także dałam sobie takie prawo, żeby zaszaleć.
1: Nie lada wyzwaniem były konstrukcje suszonych kwiatów wykonane przez Mirosława Drochomireckiego, dyrektora MDK-u Witnica.
2: Na co dzień nie pracuję w tej branży florystycznej, a tutaj mogłem sobie też poszaleć właśnie w Kazachstanie i połączyć tą moją pasję do kwiatów właśnie z modą i z ubiorami Natalii, a to była świetna przygoda. W związku z tym, że lecieliśmy bardzo daleko, to też był problem, żeby zabrać ze sobą żywe rośliny, więc postawiłem tutaj na rośliny suszone, ale one też się kojarzą z tym folkiem, typu właśnie wieńce dożynkowe, więc miałem dużo zbóż, które były z naszych lokalnych pól, plus różne inne suszone, ciekawe materiały roślinne i założenie było takie, że jeżeli będziemy mieli czas, to pojedziemy do lokalnej kwiaciarni i jeszcze ewentualnie to upiększymy, natomiast te kompozycje już były tak zrobione, że bez tych żywych kwiatów też one świetnie wyglądały. To były czepce, to były nakrycia głowy, to były takie dekoracje właśnie przypinane do tych ubiorów, więc było bardzo różnorodnie. Natomiast to wszystko wymaga naprawdę dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować odpowiednio i zrobić te konstrukcje. I właśnie przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów i panie tutaj dzielnie pracowały i przygotowywały takie półprodukty, można powiedzieć, dla mnie, żebym ja już mógł to wykonać do końca. No i tutaj też kolejny problem logistyczny, jak to zabrać w walizce. Chyba było 12 kilo, a walizka była pełna po brzegi, więc faktycznie mieliśmy problemy logistyczne, ale to jest kolejna przygoda i można powspominać.
1: Tak. Czyli, panie Mirku, rozumiem, że nikt, żaden jakiś suszek nie ucierpiał.
2: To znaczy, powiem tak, jak otworzyłem walizki, to byłem w szoku, że wygląda to tak dobrze. 95% wyglądało idealnie. Oczywiście ja miałem dodatkowy materiał, który jeszcze wykonywałem szybko, niektóre prace na miejscu, bo nie dałoby się wszystkich zapakować jednak do tych walizek, więc część jeszcze na szybko pomiędzy tymi przymiarkami dorabiałem kolejnych właśnie kompozycji i tej biżuterii florystycznej. Natomiast świetnie to przeżyło i powiem jeszcze lepiej, przywróciło z powrotem do Polski.
1: W Modowym Tygodniu udział wzięło około 20 projektantów z całego świata.
3: SK2. Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łobocka, ponad 50 prac, 30 artystów. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu można oglądać wystawę Kwiatostany. Ekspozycja pokazuje kwiaty jako symbol emocji, pamięci i ukrytych znaczeń, mówi Paweł Witkowski, kurator wystawy.
4: Kwiatostany jest to taki przekorny tytuł, gdyż tam w środku mamy myślnik, więc to są kwiatostany. Jest to historia o kwiatach, które powodują w człowieku jakieś stany. Projektując tą wystawę, starałem się podnieść kwiat od przedmiotu do podmiotu. Głównym bohaterem jest tutaj kwiat i to wszystko, co dzieje się z człowiekiem pod wpływem

0: relacji z kwiatami. Niesamowita historia, 30 artystów i artystek, wyjątkowe nazwiska, wybitne nazwiska, które dotykają tematu kwiatowego w sposób bardzo zaskakujący dla każdego. Zaskakujący możemy zobaczyć na przykład pracę o kwiatach, gdzie nie ma kwiatów. Nie chciałbym zdradzać tajemnic, zapraszam Państwa do elektrowni, żebyście przeżyli tą florystyczną przygodę. Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nie tylko odwiedzających, ale też kolekcjonerów, kuratorów z innych muzeów, ale też mediów, które przyjeżdżają do nas bardzo często. Prace są bardzo kolorowe, ogromne, ale też skupiające uwagę. Są też wzruszające prace. Tutaj nawiążę do wyjątkowej serii Edwarda Dwórnika, która nawiązuje do stanu wojennego i symbolicznie kwiat jest nośnikiem tej informacji, kiedy robotnicy ginęli w 81 roku, w czasie trwania stanu wojennego, a Edward Dwórnik w tak przejmujący, wspaniały sposób pokazuje tragedię tych robotników i symbolem głównym tych prac są właśnie kwiaty.
1: Ile łącznie prac zobaczymy i co to są za prace? Czy to są obrazy tylko i wyłącznie? Jak to wygląda?
0: Nie tylko. Są to instalacje rzeźbiarskie również. Głównie malarstwo. Malarstwo monumentalne, wspaniałe, wielkie prace, ale też małe, symboliczne, często rysunkowe. Prac jest ponad 50, jak wspomniałem wcześniej, 30 artystów i artystek, z czego trójka nieżyjących. Mamy wyjątkową szansę spotkać taką pracę Erny Rosenstein, wyjątkowej artystki, Henryka Błachnio i już wspomniałem Edwarda Dwórnika, ale pozostałe wszystkie prace to są żyjący, aktualnie wspaniale tworzący młodzi artyści, którzy dotykają tematu kwiatowego, tak jak wspomniałem, w bardzo zaskakujący sposób.
1: Mówił tutaj Pan o pracach artysty Dwórnika, a czy jest może jeszcze jakaś praca, którą warto zaznaczyć?
0: Oczywiście, tych prac jest ogrom, ale powiem takie symboliczne, to są prace Ewy Goral, artystki z Warszawy i ta florystyczna historia, o której ona mi kiedyś opowiadała, była początkiem i zaczynem w ogóle do tworzenia tej historii. Rozmawialiśmy dużo o symbolice kwiatowej. Ona ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o kwiaty i zaproponowała mi współpracę w przyszłości, jeżeli stworzy dzieła tego kalibru, którego byśmy chcieli razem, żeby zaprezentować w Radomiu i stworzyła te trzy dzieła. Są monumentalne, ponad 3-metrowe dzieła Ewy Goral i to był taki początek w ogóle powstawania tej kwiatowej historii, ale też genialna praca Natalii Rybki, która została stworzona specjalnie na wystawę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w Radomiu w zeszłym roku była ogromna wystawa Natalii Rybki, też kwiatowa, więc nie planowałem jej zapraszać znowu do tej wystawy, ale powiedziała: Paweł, daj mi szansę, ja ci namaluję coś specjalnie. Jesteśmy zachwyceni tą pracą i widzę zainteresowanie odbiorców, kiedy obserwujemy rolki na Instagramie, na Facebooku, no to najwięcej właśnie jest zdjęć z pracą Natalii Rybki. Zapraszam, żeby doświadczyć tej pracy, ale też monumentalne, wspaniałe zdjęcia Maurycego Gomulskiego, naszego, można powiedzieć, to gwiazda eksportowa Polska. Wspaniałe 4 fotografie, przejmujące, o relacji człowieka, kobiety z naturą, z kwiatami. Wspaniała praca Krzysztofa Grzybacza, ogromna, ponad 3-metrowa, która znajduje się w kolekcji Radosława Kotarskiego, tego znanego dziennikarza, gwiazdora, i pokazywana była kilka miesięcy temu w Mocaku w Krakowie, gdzie wywołała sensację. Dzisiaj możemy tę pracę zobaczyć w Radomiu.
2: Wystawę można oglądać w elektrowni do 17 maja, w soboty wstęp wolny. W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia można również obejrzeć wystawę Jędrzeja Bieńko Kocham Cię. Po co ci złość? Takie pytanie stawia Oliwia Ziębińska, która napisała książkę pod takim tytułem. Z autorką rozmawiała Agata Chruściak.
3: Ta złość to jest taka trudna emocja, że aż potrzeba było książki, żeby zmieścić jej wszystkie oblicza.
4: Ja myślę, że nie zmieściłam wszystkich oblicz, to po pierwsze. I myślę, że tak, że bardzo trudna i myślę, że wszystkie emocje są na tyle trudne i nadal jakieś takie niezrozumiałe, że im więcej się o nich dowiemy, tym lepiej.
3: No to zacznijmy może od początku. Proszę powiedzieć, jak w ogóle powstaje ta cała złość? To jest coś, co powstaje w nas już od najmłodszych lat i gdzieś tam się pielęgnuje w środku?
4: Można powiedzieć, że tak, że od najmłodszych i właściwie jest to jakiś rodzaj obrony, jest to jakiś rodzaj zwrócenia uwagi na coś, tak? To, co napisałam na początku książki, czyli zazwyczaj chodzi o potrzeby, Później chodzi o różne granice wartości w miarę jak wzrastamy, ale na samym początku chodzi o potrzeby, czyli dziecko krzyczy nie dlatego, że jest złe, to znaczy na coś. Ono jest po prostu złe, że ma na przykład mokro. Jeśli ma mokro, to po prostu musi jakoś dać znać o tym. I ta złość właśnie jest tym sygnałem, że coś się dzieje. Ona mówi do nas i my powinniśmy się tym zająć, no ale najczęściej ona mówi do nas, a my mówimy do innych, nie słuchając jej uważnie.
3: A czyli to jest taka, w tej pierwszej fazie, w takim wczesnym dzieciństwie, to jest taka złość jako forma komunikacji.
4: Tak, i ona w ogóle jest formą komunikacji nadal, nie? Tylko my to troszeczkę w miarę lat, upływu lat, myślę, że trochę przestajemy rozumieć. To dziecko nie ma tego filtra społecznego, więc ona po prostu jak czuje złość, to od razu ją wyraża. Nie zastanawia się, czy to wypada, czy nie wypada, jak to zrobić. Natomiast my bardzo często już tą wiedzę jakoś mamy, ograniczają nas pewne, nie wiem, struktury takie historyczne, czyli jakieś nasze doświadczenia, ograniczają nas struktury społeczne, no i tam się zaczyna po prostu trochę bajzel.
3: I ta złość nam się zmienia mocno przez kolejne lata, od tego małego dzieciaka przez kilkulatka, a potem nastolatka, ona jakoś ewoluuje?
4: To znaczy, ja myślę, że sama złość się nie zmienia, ale nasze podejście do niej się zmienia i tu chyba jest ten w ogóle jakby clue tej całej sprawy, to znaczy my na początku ją doskonale rozumiemy, bo dziecko się posługuje po prostu takim wewnętrznym kompasem, taką intuicją, czyli jak po prostu coś czuje, to od razu to się dzieje, od razu to widzimy i to jest bardzo jasny przekaz, tak? W miarę jasny, tak? Ale my już tego, my pomiędzy tym, między nami a emocjami zaczyna się budować czasami taki mur, ponieważ no, ktoś nam zwraca uwagę, że to nie wypada, albo że nie można, albo że trzeba inaczej i taki różny zbiór jakichś takich komunikatów w naszą stronę nam ten mur cegiełka po cegiełce buduje.
3: No bo w dorosłym życiu z tej złości, no ta złość właściwie to się ciężko, w dorosłym życiu ta złość to często się przeradza w jakąś formę ataku.
4: Tak, tak. Atak na innych albo atak na siebie. To są takie dwie główne formy jakby tej naszego, nie wiem, sposobu na złość. To znaczy albo mówimy sobie, że coś z nami jest nie tak i się złościmy na siebie i gdzieś tam jest to część tego tajemniczego krytyka wewnętrznego, który ma dużo oblicz, a druga część, no to znaczy inne osoby lub ta sama może nawet to być osoba właśnie umieszcza to w świecie na zewnątrz i jakby się próbuje pozbyć tego jak najszybciej, co czasem prowadzi do tego, że jakoś używa ludzi przedmiotowo, do tego takiego upuszczania sobie złości, czy to w sposób taki jawny, czy bierno-agresywny, taki bardziej sarkastyczny, no i reszta służy wtedy za poduszkę do przyjmowania, tak, tego ciosu.
3: No to co z tą złością robić? Walczyć z nią, czy wręcz przeciwnie?
4: Zupełnie nie. Wręcz przeciwnie, naprawdę.
3: Bo jakoś tak od najmłodszych lat jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tą złość to tak wciskać w siebie i nie rozładowywać.
4: Tak, no bo złość jakby, złość rzeczywiście ma znamiona walki, bo do tego służyła od początku powstania. Gdzieś ewolucja w którymś momencie stwierdziła, że potrzebne są emocje do tego całego komponentu ludzkiego, a zresztą nie są tylko do ludzi przypisane. No ale my ją kojarzymy właśnie z walką taką, którą trzeba jakoś szybko uskutecznić, albo jakoś bardzo szybko się pozbyć, albo w ogóle zresztą, jak chcemy walki, to ją zewnętrzniamy, tą złość, a jak nie lubimy w ogóle walki, no to szybciutko się jej pozbyć, żeby przypadkiem z nikim się nie wdać w jakąś, nie? Jakąś kłótnię i tak dalej. Natomiast to jest tak bardzo ważna informacja o nas, że pozbywając się jej szybciutko, my szybciutko znowu przegapiliśmy jakąś bardzo ważną informację.
3: No właśnie, to było kolejne moje pytanie, czyli jak dużo o nas mówi to, jak się złościmy w dorosłości. Czy pani jako terapeutka to umie jakoś wyczytać, że na przykład jak ktoś szybko wpada w złość, to znaczy, że jakieś jego potrzeby były w dzieciństwie stłamszone, omijane?
4: Myślę, że to akurat można jakoś tam rzeczywiście zobaczyć, co mogło się dziać w dzieciństwie po tym, jak teraz, ale wydaje mi się, że to jest tak, że po prostu to trochę zależy od dziecka. Trochę się rodzimy z innym temperamentem, trochę inaczej rozumiemy świat, indywidualnie też, no i plus te różnice płciowe czasami. W związku z tym jedno dziecko, którego potrzeby są niezaspokojone, będzie raczej coraz bardziej ciche i coraz bardziej w sobie, a inne dziecko będzie coraz bardziej na zewnątrz i coraz bardziej będzie krzyczeć, żeby je zauważyć. Więc jakby tutaj historie są różne. Rzeczywiście jakby można powiedzieć, że troszkę częściej widać tą złość u mężczyzn, tak od razu. Ale tak jak mówię, dziecko będzie sobie jakoś tłumaczyło i może sobie wytłumaczyć tak, na tak różne sposoby, że właściwie nie, trudno by to było przewidzieć już na przykład w wieku 3 lat, co z nim będzie, tak? Natomiast jak już potem słyszymy w wieku, nie wiem, 40 tą historię, to wtedy to się staje wszystko zrozumiałe.
3: Gdzieś też pani w tej książce swojej pisze, że właściwie ta złość to nawet tak jest bardziej mężczyznom przypisywana jako ten element męskości niż paniom.
4: Mm-hmm. Tak, jest myślę, że taka skonotowana z mężczyznami, no bo jednak oni byli też tymi, którzy gdzieś walczyli. No jak złość kojarzy nam się z walką, no to kojarzy nam się z mężczyznami i to wszystko się nam jakoś bardziej składa, bardziej jakoś klei, chociaż tak samo złość męska jest, bywa no niezdrowa, jak i kobieca. Natomiast ta kobieca trochę bardziej jest taka, że kobiety przypisane były do tego, żeby jednak się nie wychylać, być miłe, być usłużne. W związku z tym raczej tą złość się nauczyły połykać, nie pokazywać. Nawet teraz jakoś chyba wczoraj na grupie rozmawialiśmy o tym, że kiedy kobieta się złości i stawia granice, to właściwie na przykład coś mówi, że coś jej się nie podoba, no to bardzo często ten komunikat zwrotny nie jest o treści tego, co ona mówi, tylko o niej. Czyli na przykład stawiam granicę, a słyszę, a co taka jesteś, a czemu taka jesteś?
3: No to zmieniłaś się.
4: Zmieniłaś się, tak? Nie słyszę komunikatu wstecznego o treści tego, co powiedziałam, o czymś, co jest dla mnie ważne, tylko słyszę ocenę z siebie. W związku z tym często się wycofujemy z tej złości, bo bardzo łatwo nas spędzić właśnie w poczucie winy. My kobiety, tak mówię, nie mówię, że wszystkie i bardzo się cieszę, że coraz więcej kobiet potrafi to robić bez względu na reakcję. No ale rzeczywiście ten model cały czas jakoś jest.
3: To co jest dla nas lepsze? Taka właśnie złość, którą się pokazuje na zewnątrz, czy taka złość, którą gdzieś chowamy do środka?
4: Dla nas lepsze pewnie będzie ta złość, którą wyrzucamy. To znaczy ten, który wyrzuci złość, no to on sobie po prostu trochę tak pozbędzie się trochę tego i jest mu lżej. Ten, kto połyka, no to będzie zatruwał się od środka. Więc te osoby, które implodują, tak jak ja to tam nazywam, do środka, często właśnie miewają jakieś choroby psychosomatyczne lub jakieś takie stany, których nie rozumieją i czasami trafiają do lekarzy i nikt nie wie, o co chodzi. Więc teoretycznie lepiej jest temu, kto wyrzuca, najgorzej jest temu, który odbiera taką jakąś
3: przyjmującemu,
4: na przykład,
3: tak?
4: Tak, jakąś niezdrową na przykład wyraz tej złości.
3: No pytanie tylko, czy tej osobie, która jednak chowa to w sobie po drodze będzie wyrzucanie i czy da się tego w ogóle nauczyć?
4: Ja myślę, że nie, no da się, oczywiście, że się da, bo w terapii to się bardzo często dzieje i ja to widzę na co dzień. Jakby żeby w ogóle w to wejść, no trzeba w ogóle się dać sobie pozwolenie na to i tutaj jest problem tak naprawdę, bo ta złość często chroni jakieś osoby. Bardzo często chroni na przykład rodziców, tak? No to takie typowe w terapii, że gdzieś tam wewnątrz jest takie przekonanie, że ja nie mogę być zła na rodziców na przykład.
3: Tak? Bo to są rodzice.
4: Bo zwykle to są rodzice, opiekunowie, tak? Czasem to są też jak babcie, dziadkowie, różne są historie, tak? Że czasami na przykład był ktoś blisko, tak na tyle blisko, że wywarł jakiś bardzo duży wpływ na nas. Też często osoby w terapii rozumieją, że jeśli się zaczną złościć na rodziców na przykład, to od razu muszą im to mówić. W związku z tym pojawia się lęk, bo się nie chcą konfrontować. Dlatego ja też w terapii zawsze mówię, że tutaj możemy sobie rozmawiać o tej złości i niekoniecznie musimy coś z nią robić dalej. To czasem wystarczy, że w ogóle ją ujawnimy, że w ogóle ona się damy jej prawo do głosu. Więc czasami takie zabiegi wystarczą, nie trzeba od razu się konfrontować z rodzicami, mówić im, wylewać swoich żali. To często się okazuje w ogóle niepotrzebne. Wystarczy, że po prostu już ta złość, jakby my jej zrobimy taki kranik.
3: Lekkie ujście.
4: I ujście, tak.
3: Czy można powiedzieć, że w ogóle są jakieś rodzaje złości?
4: Można powiedzieć, że są różne odcienie złości i od takich najbardziej takich lekkich, tam lekką irytację i jakieś takie rzeczy, które czujemy pewnie codziennie po kilka razy, po taką już furię, w której rzeczywiście tracimy trochę rozum. I cała ta gradacja w zasadzie często ma związek z tym, co z tą złością robimy, więc jak mówiłyśmy o tym, żeby tą złość jakoś się pozbywać i tak dalej, a to pozbywanie to takie zazwyczaj jest jakieś kosmetyczne, tak? Czyli ja tam wybiegam albo stłumię, no to ta złość z gradacji irytacja przechodzi na przykład na frustrację, tak? Im bardziej na przykład ją tłumię, tym ona ma tam w środku we mnie większy rośnie. Płomień, tak? Płonie i potem, kiedy już właściwie jest ten moment, kiedy to wyrażamy, no to już jakby nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego w sensowny sposób, bo to już doszło do takiego, nie, do takich już pożaru tam w środku.
3: No właśnie chciałam zapytać, gdzie frustracja, gdzie złość, ale rozumiem, że frustracja to jest ten krok przed złością.
4: Tak, tak. To tam w książce to trochę opisuję, tam jest kilka tych etapów. Oczywiście, no wiadomo, można by jeszcze pewnie dopisywać i tak dalej, ale to takie mniej więcej punkty zaczepienia, które można zobaczyć. I ja też tam piszę o tym, że rzeczywiście jak już tam przekroczymy pewien punkt, no to bardzo trudno się skomunikować ze światem. Zazwyczaj wtedy popełniamy jakieś błędy, których trochę żałujemy. Więc dobrze jest spróbować się tym drobnym irytacjom przyglądać, nie? Bo one właściwie no, skumulowane potem stają się czymś takim, co w ogóle potrafi zgnieść, przygnieść, a jeszcze w fazie, kiedy to jest irytacja, to jeszcze jesteśmy w stanie porozmawiać na przykład o tym, no bo jeszcze to nas tak nie pochłania.
3: A czy da się w ogóle złościć mądrze?
4: Tak. Tak, da się złościć mądrze. Mądrze to znaczy z refleksją. Znaczy, jeśli uda nam się w procesie uczenia się złości, bo to jest proces i tutaj trzeba pamiętać i żeby też nikt nie myślał, że to się zrobi jakoś z dnia na dzień, tylko żeby sobie dać po prostu czas i żeby sobie dać cierpliwość i sobie pomyśleć, okej, daję sobie na przykład rok na tą emocję, tak? Rok w perspektywie całego życia, myślę, że to nie jest jakoś dużo na przyglądanie się temu. Natomiast da się złościć mądrze, ponieważ w pewnym momencie uczymy się i to się staje coraz bardziej naturalne, tego, że jak się złoszczę, to zaczynam się pytać siebie, o czym jest ta złość, co ona do mnie mówi. I jakby wpuszczam tam refleksję, to co też tam piszę, że jeśli pomiędzy tą złością, a taką odpowiedzią na tą złość moją, automatyczną, czyli automatyczne stłumienie albo to automatyczne wyrzucenie, ja wpuszczę refleksję, nawet jeśli ona ma na początku milimetr, ta refleksja, to już się tworzy jakaś tam szczelina w tym, nie? I jakby ja już nie zlepiam się z tą emocją, tylko jest już emocja i ja, tak? A nie, że jestem moją złością na przykład, jestem cała moją furią. Więc ta refleksja się może pogłębiać i pogłębiać i pogłębiać w miarę jak nad nią pracujemy, a potem może być już taka spora przerwa między tą złością a naszą reakcją, gdzie tam jest refleksja, ja to już znam, to jest takie, albo tam się już podejmuje decyzja, odpuszczam, działam, co robię.
3: Wspominała Pani o tym, że można tą złość tak po trochu z siebie opuszczać, ale tak nie do końca ona wyjdzie z człowieka, to kiedy poczujemy, że no jesteśmy wyzwoleni, bo nie wiem, jak to nazwać inaczej. To jest właśnie długi jakiś proces?
4: To znaczy tak, od emocji się nie wyzwolimy nigdy, tak? Więc jakby tutaj to panuje takie przekonanie, że można w ogóle, tak? Ludzie przychodzą często na terapię i mówią, ja nie chcę się bać na przykład, tak? To jest niemożliwe, żeby się nie bać, bo każdy będzie się bał zawsze. ale możliwe jest, żeby ten lęk na przykład nie hamował przed życiem. Tak samo ze złością, tak? Może my się będziemy złościć, a wręcz nawet powinniśmy się złościć, ale być może już to nie będzie taka siła destrukcyjna. Tak, więc jakby my poczujemy to. To znaczy zazwyczaj osoby naprawdę po prostu, nawet już jak powiedzą czasami o jakiejś złości, której nikomu nie mówili, to mówią, że czują po prostu ulgę. I to już jest pierwszy krok. Więc my to po prostu czujemy. Tak jak czujemy złość, tak czujemy jakąś satysfakcję wewnętrzną, kiedy widzimy, że zareagowaliśmy inaczej, że kurczę, nie wiem, 2 lata temu to bym zrobiła z tego awanturę, nakręciłabym się, bym miała, nie wiem, zepsuty dzień, tak?
3: Mhm. A dzisiaj
4: na przykład załatwiłam to od razu, nie wiem, zadzwoniłam do kogoś, powiedziałam i jakoś sytuacja się, nie wiem, rozwiązała, albo jakoś wiem, na czym stoję i jestem szybciej zadowolona, rośnie moje poczucie wartości i jakieś takie zaufanie też do siebie, że skoro zrobiłam to raz, drugi, no to też zrobię to 3., 4. i 5. może, nie?
3: Ta książka powstała na podstawie pani doświadczeń, pani pacjentów?
4: Tak, no poniekąd. Część jakichś informacji oczywiście jest z innych źródeł, no bo to też już jakby te emocje zostały opisane w jakiś tam sposób przez innych. Natomiast bardzo dużo jest rzeczywiście z tego, co czerpię z terapii i tego, co sama przeżyłam, takiej mojej własnej drogi ze złością, która no już myślę, że teraz w tym momencie to właściwie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z wyniku tego procesu. A też na początku byłam tą osobą, która tłumiła, udawała, że jest w ogóle super i do rany przyłóż i w ogóle taka zabawna i śmieszna i zawsze w ogóle zadowolona ze wszystkiego. Ale potem zdarzały się... Tak, to były oczywiście pozory. No ja myślę, że to też sama przed sobą się tak ukrywałam. Chciałam o sobie myśleć, że jestem taka fajna i zabawna zawsze. I pewnie jak większość po prostu nie lubiłam tej emocji w sobie. No ale też zdarzały się potem coraz bardziej, coraz im dalej w las, im dalej mój wiek, wesel się zmieniał, tym więcej wybuchów, więcej jakiejś niekontrolowanej złości, więc jestem zadowolona, że to się już w ogóle nie dzieje, nie? Że jakby mam z nią jakiś taki kontakt, który jest w miarę okej, tak? Mniej więcej wiem, o czym do mnie mówi.
3: Ale to chyba nie jest tak, że zawsze za tą złością idzie wiek. No bo jest dużo takich osób, które wręcz przeciwnie, raczej im bardziej dojrzałe, tym spokojniejsze.
4: Mhm. Ja myślę sobie, że
3: nie ma reguły.
4: Że nie ma trochę reguły, bo to w ogóle zależy od okoliczności naszego życia, o to, jakie decyzje podejmujemy, jaki mamy temperament, czy używamy jakichś substancji psychoaktywnych, czy nie, tak? No bo to dużo rzeczy tutaj wpływa na nas. My jesteśmy skomplikowanym organizmem, często o tym zapominamy. I zapominamy o tym, że naprawdę właściwie wszystko ma wpływ na nasze życie, tak? To, że my tu teraz rozmawiamy, ma wpływ na nasze życie, nawet jeśli o tym nie myślimy, że ma wpływ, to gdzieś to się jakoś w jakichś takich mikro porcjach zbiera w nas i każda rzecz coś tam buduje, albo coś tam psuje, albo przesuwa w nas. Więc my troszeczkę tak jakoś myślimy o sobie o jakichś takich ukształtowanych już procesach, tak? Że ja tak mam i tak jest. I to chyba najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo rzeczywistość będzie chciała nas zmieniać, a im bardziej my się opieramy tej zmianie, tym ona będzie napierać bardziej na zmianę i będzie się to tarło. Więc myślę sobie, że z biegiem lat każdy się uczy trochę czegoś innego i każdy inaczej ten świat zaczyna jakoś inaczej mu ze światem. I teraz jak to już naprawdę...
3: Skomplikowane rzeczy to są bardzo. To proszę powiedzieć na koniec, dla kogo ta książka powstała?
4: No tak, tak powiedziałabym, że dla wszystkich. Dla wszystkich dorosłych, tak? No bo myślę, że tam lub młodzieży, no bo to też można tam sobie przeczytać. No, myślę, że dzieci to teraz już mają jakieś swoje książeczki o emocjach. Myślę, że dla każdej osoby, bo wszystkich nas dotyczy ta emocja, więc jeśli ktoś nie widzi z nią problemu, no to może wtedy ta książka nie jest dla niego, ale jeśli ktokolwiek to zauważy, że kurczę, ja trochę nie rozumiem tej mojej złości albo w ogóle, albo jej nie czuję, tak? Albo słyszę głos z zewnątrz, że ja jakoś atakuję ludzi, no to dla wszystkich tych także polecam.
3: Ale chcę zrozumieć, bo to też chyba ważne.
4: No, jeśli ktoś nie chce zrozumieć, to raczej nie ma sensu wydawać pieniędzy na tą książkę.
2: To będą 3 dni fety. Gorzowski Teatr Osterwy świętuje okrągły jubileusz. Urodzinowe 80-lecie rozpocznie się 15 maja na scenie kameralnej. Do zobaczenia kryminał Pułapka w teatrze, inspirowany pułapką na myszy Agaty Christie. Będzie to czytanie performatywne, a reżyserii podjął się Błażej Peszek, mówi Magdalena Bożek z Gorzowskiego Teatru.
5: Program tych obchodów tak zaplanowaliśmy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Każdy miłośnik teatralny może znaleźć jakiś gatunek, forma, dzięki której będzie mógł w ciekawy sposób spędzić czas w naszym teatrze. I tak zaczynamy w piątek wieczorem o godzinie 18:00 i zaczynamy w klimacie takim iście kryminalnym, proszę Państwa, ponieważ zapraszamy na scenę kameralną, na projekt pod tytułem Pułapka w teatrze. To jest projekt, który realizuje nasze Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru, a my w ramach tego projektu zapraszamy widzów na czytanie performatywne tekstu Agaty Christie pod tytułem Pułapka na myszy. Jeżeli chodzi o gatunek teatralny, to naprawdę jest klasyka kryminalnego właśnie spektaklu, tekstu dramatycznego. Co ciekawe, ten tekst nigdy nie był inscenizowany w naszym teatrze, więc tak naprawdę dzięki temu jubileuszowi możemy Państwu pokazać go w formie bardzo ciekawej, czyli czytania performatywnego. Niektórzy pięknie określają tę formę jako taki teatr wersji szkicowej, czyli taka forma pomiędzy pełnowymiarowym spektaklem, a tak naprawdę próbą czytaną, gdzie można podglądać aktorów w trakcie budowania postaci i spektaklu. Zapowiada się bardzo ciekawie, bo mamy świetny tekst Agaty Christie, też mamy świetnych realizatorów. Reżyserii podjął się Błażej Peszek, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, że w natłoku codziennych obowiązków znalazł czas, aby przyjechać do nas i w aktywny sposób zaangażować się w nasz jubileusz. Więc świetny reżyser i też bardzo ciekawie zapowiada się obsada wykonawcy. Wśród nich zobaczycie Państwo aktorów, którzy na co dzień pracują w naszym teatrze, m.in. Przemek Kapsa, Marzena Wieczorek, ale będzie też aktor, który kiedyś u nas pracował. A ponadto takie dwie niespodzianki, sam Błażej Peszek wystąpi też jako jedna z postaci scenicznych oraz wydaje mi się, że chyba największa niespodzianka obsadowa w postaci naszego dyrektora, pana Jana Tomaszewicza, który weźmie udział w czytaniu. Dla nas to niecodzienne wydarzenie, na które czekamy z dużą niecierpliwością. Także czytanie w piątek o godzinie 18:00 na scenie kameralnej. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które będzie można odbierać w Biurze Obsługi Widzów Teatru od 6 maja. Niestety ze względu na ograniczoną przestrzeń sceny kameralnej mamy do dyspozycji tylko 80 wejściówek. Tak naprawdę będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
2: 16 maja odbędzie się gala jubileuszowa. Dworek sprzed wieków odzyska swój blask, a chodzi o dworek Józefa Wybickiego w Będominie. Miejsce, które jest także siedzibą Muzeum Hymnu Narodowego, przejdzie remont. Na ten cel zabezpieczono ponad 1,5 miliona złotych, mówi Przemysław Rej, kurator placówki.
6: Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury wkrótce ruszą u nas prace remontowe na remoncie fasady i wianku. Też zrobimy odwodnienie ze zbiornikami na deszczówkę i planowany jest też remont obudowy studni. W tym momencie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu. Po rozstrzygnięciu przetargu te prace ruszą dość sprawnie.
2: Plan jest taki, by większość prac zrealizować do końca roku, bowiem 26 lutego przypada 100. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego hymnem narodowym.
6: To jest dla nas bardzo ważna data, jedna z ważniejszych w historii naszego muzeum. I oczywiście przygotowujemy się do tego i stąd też te prace, tak żeby dwór godnie się reprezentował na roku. rocznicę. Zamierzamy w tym roku skupić się na remoncie samego dworu, natomiast pozostałe budynki w dalszym czasie.
2: Ostatni kompleksowy remont dworu przeprowadzono w latach 70. XX wieku. Wtedy obiekt zaadaptowano na cele muzealne. To historie sukcesu, karier i odważnych decyzji. Polki w Ameryce to najnowsza książka Magdaleny Żelazowskiej. W niej biografie m.in. Urszuli Dudziak, Heleny Modrzejewskiej, Ruth Hadler, czyli córki polskich emigrantów, która stworzyła lalkę Barbie, oraz aktorki Poli Negri. Z autorką książki rozmawiała Agata Chruściak.
3: Magdalena Żelazowska jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wyspecjalizowałaś się w książkach o Ameryce, bo była Amerykana, Nowy Jork, Miasto Marzycieli, Opowieści o mieście, no i teraz przyszedł czas na Polki w Ameryce. Długo dojrzewałaś do tej pozycji?
7: To jest czwarta moja książka z Ameryką w tle, więc można powiedzieć, że kilka lat dojrzewałam, ale to jest taki temat w sumie bardzo oczywisty. Wydawało mi się, że na pewno już ktoś na ten temat pisał, dlatego ja się nie zabrałam za taką książkę, ale kiedy sama zaczęłam szukać informacji na temat Polek żyjących w Stanach, to okazuje się, że aż tak wiele o nich nie napisano. I sama zbierałam materiały o tych bohaterkach, które finalnie znalazły się w książce, w taki dosyć urywany sposób. Musiałam dotrzeć do wielu książek, które tylko fragmentarycznie pewne postacie przedstawiały, albo pod jakimś kątem, na przykład pod kątem pieniędzy, fortun. Natomiast chyba właśnie dlatego ta książka powstała, bo mało wiemy o tym, jak wiele Polki osiągnęły w Stanach Zjednoczonych, jak ważną częścią amerykańskiej historii jesteśmy i kultury, która jest przecież tak atrakcyjna.
3: Dużo tych Polek było na Twojej liście, a w stosunku do tego, ile znalazło się finalnie w tej ostatecznej wersji?
7: Tak, liczyłam na to, że książka będzie miała kilkadziesiąt rozdziałów, ale po napisaniu pierwszego wiedziałam, że to będzie niemożliwe, ponieważ rozdział o Helenie Modrzejewskiej, który jest chyba najdłuższym, wydawał mi się i tak bardzo powierzchowny, a jak tu jeszcze zmieścić kolejne bohaterki? Dlatego musiałam zrobić to, co robię przy każdej książce o Ameryce, czyli dokonać selekcji, zdecydować się na przedstawienie pewnej syntezy tego, czego się dowiedziałam i tylko takiego ekstraktu z najciekawszych historii. Ale jest ich o wiele więcej na każdym spotkaniu, zwłaszcza z amerykańskimi czytelnikami. Polsko-amerykańskimi czytelnikami w Stanach Zjednoczonych. Dostaję sporo pytań, a zna Pani tę kobietę, a słyszała Pani o tej, a czemu Pani o niej nie napisała, a może Pani jeszcze doda coś, a będzie druga część?
3: No właśnie chciałam spytać, to się już chyba zbiera ten materiał na drugą część.
7: Tak, właściwie nawet na kilka tomów, bo przecież jest tak wiele dziedzin, w których Polki zaistniały w Stanach Zjednoczonych. Tak dużo stron terytoriów podbiły, można powiedzieć. Jest to po prostu bardzo rozległy kraj, bardzo liczne społeczeństwo, a my siłą rzeczy stałyśmy się jego częścią i opowieść o Polkach w Ameryce będzie zawsze bardzo wielowątkowa i różnorodna.
3: To jakimi kryteriami kierowałaś się, żeby wybrać te postacie, które się teraz znalazły? Właśnie fortuną, bogactwem, karierą?
7: Ponieważ to jest pierwsza książka, być może będą jeszcze kolejne tomy, to się okaże, ale na początek chciałam pokazać świadomie historie najbardziej spektakularne, widowiskowe. Uważam, że my jako Polki potrzebujemy trochę więcej pewności siebie. Lubimy się cały czas porównywać same ze sobą, ale także do przedstawicielek innych nacji. Cały czas próbujemy wzorować się na Francuzkach, na Włoszkach. Amerykanki nam też w pewien sposób imponują. Natomiast brakuje nam takiej pewności siebie, że my też w środowisku międzynarodowym mamy naprawdę spektakularne osiągnięcia. Dlatego świadomie wybrałam historie, które są takie wzmacniające, pozytywne, takie właśnie jak Amerykanie sami lubią najbardziej opowiadać. Historie o odważnych decyzjach, historie sukcesu, karier, spektakularnych czasami upadków i powstawania z tych upadków. Wybrałam więc kobiety, które bez wątpienia były wielkimi postaciami w swoich dziedzinach. Osiągnęły niesamowite rzeczy, które żyły w różnych czasach, bo to też było dla mnie ważne, które z różnych powodów wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych w różnym wieku, które reprezentują różne dziedziny, bo mamy tam i świat teatru, sztuki, świat kina, nauki, biznesu, kultury szeroko pojętej. Więc jak tylko dało się na przestrzeni jednej książki pokazać nasz polsko-amerykański portret przekrojowo, no to tak to zrobiłam.
3: No już we wstępie stawiasz tezę, że Polacy emigrują za chlebem, a Polki z miłości. Które te historie z miłości się wydarzyły?
7: W tym wstępie pada rozwinięcie, że o ile statystycznie rzeczywiście kobiety są chętne częściej wyjechać za swoim partnerem albo w poszukiwaniu partnera za granicę, czyli mamy tutaj miłość w takim bezpośrednim znaczeniu, to podsumowałam też, że miłość może być także miłością do życia, chęcią przeżycia swoich dni w sposób wyjątkowy, chęcią osiągnięcia czegoś ponadprzeciętnego. I z tej perspektywy patrząc, wszystkie moje bohaterki trafiły do Stanów Zjednoczonych właśnie pchane takim marzeniem, taką potrzebą. Urszula Dudziak jest jedną z bohaterek, które wyjechały także bezpośrednio z powodu miłości romantycznej. Ona, jak to często bywa, przyznała, że sama nigdy by na taki pomysł nie wpadła. Co więcej, po przeprowadzce do Ameryki nie podobało jej się tam. Ona chciała wracać. Codziennie bardzo tęskniła do Polski, płakała, rozchorowała się. W oczekiwaniu na ten wielki muzyczny sukces, który przez wiele miesięcy dla niej i Michała Urbaniaka nie nadchodził, przeżywała trudne chwile i bez tej motywacji, jaką była chęć pozostania przy mężu, pewnie by się w Ameryce ani nie znalazła, ani nie zatrzymała dłużej. Ale stało się inaczej i ona, jak to również często bywa, została w Stanach dłużej niż sam Urbaniak po tym, kiedy ich małżeństwo już się rozpadło. Więc tych motywacji jest o wiele więcej niż tylko ta romantyczna, albo bywa tak, że ta romantyczna nie okazuje się tą finalną. I tym
3: wszystko się zmienia w trakcie.
7: Tak, tym najważniejszym powodem pozostania. No również przyjaciółka Urszuli Dudziak, Ewa Zadrzeńska-Głowacka, wyjechała za Januszem Głowackim. Helena Modrzejewska wyjechała razem z mężem i z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że to wsparcie, ta obecność partnera bardzo pomaga. O tym mówi też Sylwia Gorajek, która zrobiła karierę w Dolinie Krzemowej, ale ona wyjechała z mężem. Oni oboje bardzo marzyli o tym, żeby żyć w Stanach Zjednoczonych i ona powiedziała, że bez tego wsparcia, bez tego, że oni oboje tego chcieli, nie udałoby się. No ja akurat mam za sobą trochę inne doświadczenia. Ja bardzo chciałam wyjechać, a mój mąż nie chciał wyjechać, więc wiem, co to znaczy. Wiem, jak wiele kosztuje taka decyzja o przeprowadzce na drugi kontynent.
3: Chciałam Cię więcej podpytać trochę o Helenę Modrzejewską. To jest pierwsza bohaterka, o której piszesz, ale wydaje mi się, że wcale nie aż tak bardzo znana w naszym kraju, jak mogłaby być.
7: Ona jest znana, natomiast akurat nie z przeprowadzki do Ameryki. Ja w szkole uczyłam się o niej jako o wielkiej aktorce scen polskich i europejskich. Kobiecie, która stworzyła wiele fantastycznych postaci scenicznych mimo swojej drobnej postury i takiej bardzo delikatnej urody, która w ogóle nie zwiastowała takiej wielkiej mocy jej charakteru, osobowości. Dla mnie było niesamowite odkrycie, że Helena Modrzejewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych nie pod przymusem, nie z chęci ucieczki przed jakimiś represjami, nie pchana chęcią materialnego poprawienia swojego bytu. Dla niej, a mówimy o połowie XIX wieku, wyjazd do Ameryki miał być czymś, czym nasze współczesne przeprowadzki w Bieszczady, czyli po prostu odpoczynkiem od europejskiego pędu. Ona chciała...
3: Zaskakujące, jak teraz o tym myślę.
2: powiedzmy.
7: Tak, tak. Ona po prostu z wielkiego świata jechała na prowincję, bo ona występowała przecież w pięknych europejskich stolicach. Kiedy zobaczyła Nowy Jork, uznała, że jest to po prostu jakiś prowincjonalny bazar, odrażające miasto, plac budowy, gdzie kobiety ubierają się tak, jak w Europie ubierano się kilkadziesiąt lat wcześniej, więc było to po prostu dla niej takie zderzenie z prowincjonalnym światem. Osiadła z grupką znajomych w Kalifornii na farmie, którą zamierzali razem prowadzić właśnie na zasadach takiego eksperymentu. Odetnijmy się od wielkomiejskiego życia, pędu i zaznajmy słońca i życia w zgodzie z naturą. Ten eksperyment się nie powiódł i tylko dlatego Helena zaczęła szukać pracy na amerykańskich scenach w swoim zawodzie, czyli jako aktorka, a nikt o niej wcześniej tam nie słyszał. Co więcej, Helena nie mówiła po angielsku. Musiała się dopiero nauczyć na pamięć całych partii. Co zrobiła?
3: No właśnie o tą barierę językową też chciałam cię podpytać. Czy tu wszystkie bohaterki znały choć trochę ten język, czy rzeczywiście startowały od zera?
7: Jak się okazuje, często nie znały. Taki był przypadek Heleny Modrzejewskiej, ale też emigrantek z czasów Solidarności. One no, nie miały gdzie się nauczyć angielskiego, więc ta wiedza była często jakaś podręcznikowa albo z rozmów z kimś, kto do Europy dotarł i otarł się o Polskę i trochę pomógł się nauczyć. Zresztą przecież do dziś w Stanach Zjednoczonych żyje dużo osób, które właściwie łamanym angielskim się posługują, ale dzięki wsparciu Polonii, dzięki życiu w takich enklawach etnicznych jest to możliwe. Natomiast opanowanie języka to oczywiście jedno z wyzwań, przed którymi staje każdy emigrant i my Polki mamy taką cechę, że jesteśmy niezwykle pracowite, ambitne i nawet w przypadku niedoskonałego opanowania języka angielskiego szybko staramy się ten brak nadrobić.
3: Chciałam też cię dopytać o inne znane, bardzo znane nazwisko, Tamara Łempicka. Jaka jest jej historia?
7: To jest bohaterka, która spędziła w Stanach 4 dekady i to jest, znowu wracając do tego kryterium i pytania o kryterium, jakim kierowałam się, dobierając bohaterki. Ja też przyglądałam się osobom, które spędziły w Stanach Zjednoczonych różny okres czasu, bo niektóre bohaterki przeprowadziły się tam na resztę życia, inne spędziły tylko jakiś czas i potem wróciły do Polski, inne zdecydowały się, tak jak w przypadku Tamary, na spędzenie jesieni życia jeszcze gdzie indziej, w jej przypadku w Meksyku. Aleksandra Gołota urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Przyglądałam się temu, jak okres mieszkania w Stanach Zjednoczonych nas kształtuje i jak długo trzeba tam mieszkać.
3: Analiza socjologiczna powstała.
7: Więc w przypadku Tamary był to okres takiej, myślę, dojrzałości artystycznej i przede wszystkim autopromocji. Ona wykorzystała przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, żeby się wypromować. Tak jak przeprowadzka do Paryża wcześniejsza była dla niej ogromnym rozwojem, jeśli chodzi o wypracowanie własnego stylu. O tym piszą jej biografowie, że to było takie doświadczenie bardzo stymulujące artystycznie. To przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych to był dostęp do ogromnej machiny promocyjnej. Amerykanie opanowali ją do perfekcji. Tamara była bardzo dobrze przygotowana i świadoma tego, co chce osiągnąć. Ona trafiła do Kalifornii i zaczęła swój pobyt tam od nawiązania kontaktów, od zrobienia sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, bardzo stylowej, od wykupienia sponsorowanych artykułów w lokalnej prasie, które by przedstawiały ją jako ekscentryczną, słynną europejską malarkę. Rozpuszczała też plotki o tym, że ona nie ma terminów na najbliższe 2 lata, tak wiele ma zleceń, więc ludzie wtedy oczywiście zaczynali pożądać jej obrazów i je zamawiać. I tak też dzięki amerykańskiemu marketingowi sława Łempickiej sięgnęła już daleko poza Europę, a procentuje ta machina promocyjna do dziś, no bo przecież dzieła Łempickiej osiągają zawrotne ceny.
3: Jest też nazwisko, które mnie bardzo zaskoczyło, jest związane z lalkami Barbie.
7: Tak, nie każdy wie o tym, że matką lalki Barbie jest córka polskich emigrantów żydowskiego pochodzenia, Ruth Handler, urodziła się w polskiej rodzinie jako ostatnia z 10 dzieci. Dzięki temu, a może przez to, rodzice nie byli się już w stanie nią zajmować i wychowała ją najstarsza siostra, co podobno bardzo wpłynęło na charakter Rus, ponieważ ona przez całe życie uważała, że musi wykazać, że jest coś warta, że musi udowodnić, że warto było się nią zajmować, dawać jej szansę. To takie dążenie do perfekcji, do wykazywania cały czas swojego talentu, pracowitości zostało w niej, no ale doprowadziło ją na szczyt. Ona razem ze swoim mężem była współzałożycielką, potem wiceprezeską, na końcu prezeską firmy Mattel, a podczas wakacji w Europie podpatrzyła w Szwajcarii lalkę, która wyglądała zupełnie inaczej niż ówczesne lalki, bo dlatego, że była stworzona dla mężczyzn jako gadżet, który się dawało na przykład na wieczory kawalerskie albo jakieś urodziny i inne tego typu okazje. Lalka była inspirowana kreskówką, która się ukazywała w gazecie Bild i była smukłą, atrakcyjną młodą kobietą. O kobiecych kształtach miała wcięcie w talii, biust, biodra, długie nogi, więc postać zupełnie niepasująca do amerykańskich bobasów, które wtedy królowały na rynku zabawkarskim, ale przede wszystkim jej głównym atutem było to, że miała ubranka na zmianę i to piękne ubranka. Ruth podpatrzyła więc ten pomysł i udoskonaliła go. Oczywiście pozbawiła tę lalkę wszelkich znamion wulgarności, sprawiła, że ona stała się dziewczęca.
3: Stała się lalką dla dzieci po prostu.
7: Tak, lalką dla dziewczynek, która zachwycała też matki tych dziewczynek, a to one przecież decydowały o prezentach dla dzieci. I potem znów bardzo sprytna strategia marketingowa, kampanie reklamowe, to sprawiło, że lalka, do której same Amerykanki na początku też podeszły z rezerwą, bo nie były przekonane, że to jest odpowiednia zabawka, bardziej przypominała jakąś dekorację, którą można gdzieś na półce ustawić, ale konsekwencją i wiarą w ten pomysł udało się go rozpromować. Lalka Barbie to najpopularniejsza zabawka na świecie.
3: Po ilu latach od pomysłu był ten największy sukces?
7: Już w pierwszych kilku latach sprzedaż ruszyła, natomiast kluczowym momentem były targi zabawek w Nowym Jorku, kiedy lalka została zaprezentowana i one niestety nie przyniosły spodziewanych poziomów zamówień przez domy towarowe. Sprzedawcy z tych domów towarowych, kierownicy sprzedaży chcieli najpierw poobserwować, co ludzie na to, czy ta zabawka chwyci. I zamówili mniejsze partie niż Mattel zdążył już wyprodukować, więc był to taki okres finansowej niepewności. Ale jak się okazało, Ruth Handler to nie tylko osoba, która podpatruje ciekawe pomysły, ale potrafiła także unosić ciężar bardzo ryzykownych biznesowych decyzji i wytrzymać tę presję, a wtedy, kiedy trzeba, to także doinwestować kampanie reklamowe, które ostatecznie pomogły spopularyzować lalkę Barbie.
3: No i tak do dziś lalka Barbie króluje w domach dziewczynek.
7: Zgadza się. W zmienionych postaciach, kolorach skóry także. Ma różne profesje, które lalki uosabiają swoimi akcesoriami, ale wciąż jest bardzo popularna. Chociaż ja akurat mam 9-letnią córkę i ona bawi się moimi starymi lalkami, które ja zachowałam, natomiast jakoś nigdy nie domagała się, żebym jej nowe kupowała.
3: Ja akurat też byłam fanką lalek Barbie, więc też tak z rozrzewnieniem patrzę na te stare modele, bo te nowe takie jakieś zupełnie inne.
7: Tak.
3: Powiedz też, jak wpadłaś na trop historii o, to napisałaś, najbogatszej Polce. Na czym dorobiła się Barbara Piasecka-Johnson?
7: Barbara Piasecka-Johnson dorobiła się oczywiście na swoim mężu, który był powiązany z firmą Johnson & Johnson, rodzinną firmą. Natomiast nie każdy wie, że ta historia jest bardziej skomplikowana niż historia odziedziczenia spadku po bogatym i dużo starszym mężu. Barbara wyjechała z Wrocławia z wykształceniem historyka sztuki do Nowego Jorku, gdzie próbowała znaleźć jakąkolwiek pracę. Podobno wyjeżdżając śmiała się, że jeżeli wróci, to tylko Rolls Royce'em. No i okazało się, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Zaczęła pracę z polecenia jako pokojówka w rezydencji Johnsonów. Wówczas pan Johnson mieszkał tam jeszcze ze swoją małżonką, którą porzucił dla Barbary. Ale ona przed nawiązaniem z nim jakichkolwiek romantycznych relacji, a przynajmniej oficjalnie tak twierdziła, zapowiedziała mu, że ona nigdy nie będzie jego kochanką. Ona może z nim zawrzeć jakąś relację, kiedy on będzie wolny. Co też szybko uczynił dla niej. Zakochał się w niej, mimo że podobno nie miała talentu ani do bycia pokojówką, ani kucharką. Natomiast była bardzo taką życzliwą, sympatyczną osobą, którą on pokochał za jej ciepło. Na początku powierzył jej, żeby trzymać ją dłużej przy sobie na czas rozwodowych formalności, powierzył jej zadanie kompletowania jego kolekcji sztuki i szybko zobaczył, że ona ma do tego bardzo duży talent. Później po rozwodzie oświadczył się, zaledwie 8 dni po rozwodzie.
3: Nie czuł już za długo.
7: Po drugim ślubie z Barbarą. Natomiast ta sława, która na Barbarę spadła, pojawiła się w momencie niesławnego procesu sądowego, w wyniku którego Barbara otrzymała większość spadku, a szóstka dzieci Johnsona prawie nic w stosunku do tego, co Barbara otrzymała. Natomiast to wzbudziło oczywiście ogromne kontrowersje. Pojawiły się pytania, czy to rzeczywiście mąż wydziedziczył własne dzieci, bo miał wiele zastrzeżeń do ich prowadzenia się, do ich różnych decyzji, do tego, w jakim świetle stawiają nazwisko Johnsonów. Czy też może młoda, atrakcyjna żona go zmanipulowała. Pogłosek na ten temat było mnóstwo, ale w pewnym cieniu pozostaje informacja, że po tym, jak sąd przyznał po długim procesie Barbarze większość spadku, ona ten spadek wielokrotnie pomnożyła już tylko dzięki własnym decyzjom biznesowym, dzięki własnym inwestycjom w sztukę, dzięki własnym trafionym decyzjom. I to wydaje mi się imponujące, bo to był wzrost dziesięciokrotny. To nie może być przypadek. To nie była kobieta, która po prostu skonsumowała pieniądze po mężu, tylko fantastycznie zarządzała tym majątkiem. Skąd miała taką wiedzę, taki talent, to dla mnie tajemnica.
3: No i są w swojej książce jeszcze gwiazdy, muzyczne gwiazdy, Urszula Dudziek, o której już wspominałaś, no i wielki głos Aleksandra Kurzak.
7: Zgadza się. Obie panie teraz już tylko odwiedzają Amerykę. Urszula Dudziak przeniosła się do Polski, chociaż w Nowym Jorku nadal mieszka jej córka Kasia, którą Urszula chętnie odwiedza. Sceny amerykańskie obie te panie powitały z otwartymi ramionami. Aleksandra Kurzak jako bardzo młoda śpiewaczka operowa, dwudziestokilkuletnia, otrzymała propozycję, o której marzy chyba każdy operowy śpiewak, czyli zagrania, zaśpiewania w The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Stało się tak trochę przypadkiem. Ktoś ją usłyszał na jednym z konkursów piosenki. Ona dostała propozycję, żeby zastąpić śpiewaczkę, która zaszła w ciążę. Wszystko działo się bardzo szybko, ale Aleksandra postanowiła skorzystać z tej możliwości. Po latach powiedziała, że może błędem było to, że nie postawiła wszystkiego na tę amerykańską kartę, tylko wywiązała się także z wcześniejszych europejskich zobowiązań i koncertowała i tu, a jak sama zauważyła, i to zauważyła też w swoich pamiętnikach Helena Modrzejewska, Ameryka jest bardzo nastawiona na kreowanie gwiazd, na inwestowanie w poszczególne nazwiska raczej niż w pracę zespołową. To jest bardzo wyraźnie różne podejście do aktorów, do śpiewaków. Tam inwestycja w nazwisko jest dużo silniejsza. W Europie raczej podchodzi się holistycznie do całego przedstawienia, przedsięwzięcia. Aktorzy mają ze sobą współpracować, czasami trochę nawet rywalizują ze sobą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są gwiazdy i cała reszta jest do ich dyspozycji. Więc to było dla mnie ciekawe poznać, jak te środowiska funkcjonują, ponieważ no, jestem zupełnie akurat z zewnątrz, ale wiele dowiedziałam się od moich bohaterek, nie tylko o ich osobistych motywacjach, o tym, jak Ameryka je zmieniła, ale także jak różne są postawy, podejścia do pewnych kwestii w różnych branżach prostej w Ameryce.
3: W książce piszesz też o Sylwii Gorajek, właśnie o Aleksandrze Gołocie. Powiedz, co je wszystkie cechowało? Co trzeba mieć w sobie, żeby podjąć taką decyzję o emigracji? Motywacje pań były różne, czy coś jednak je łączyło?
7: One miały różne motywacje, chociaż może nie tak różne, jakby się wydawało, bo chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w przeszłości i jeszcze powiedzmy tak do 20-30 lat wstecz była przede wszystkim podyktowana względami materialnymi, ewentualnie chęcią wyjazdu do kraju, który jest bardziej niezależny.

0: życia pomiędzy Polską a Ameryką wyrównał się. Wyjazdy dzisiejsze Polaków do Stanów Zjednoczonych to są raczej indywidualne ścieżki kariery, nie ma już raczej emigracji rodzinnych w celu osiedlenia się w Stanach i prowadzenia lepszego, dostępniejszego życia. Więc motywacje bywają różne, ale cechy emigrujących Polek są podobne. Myślę, że na taki wyjazd decydują się kobiety, które są pracowite, które mają w sobie pewną ambicję i gotowość do życia w sposób ponadprzeciętny, nawet jeżeli to wymaga ofiar, poświęcenia. Muszą być odważne, nawet jeżeli się za takie nie uważają. Urszula Dudziak mówiła, że nie jest odważna. Przyznała się, że płakała prawie codziennie, bała się, ale jednak nie została w Polsce. Byłoby to przecież dla niej łatwiejszym wyborem, ale postanowiła zaryzykować. Myślę, że wszystkie wyjeżdżające kobiety na coś liczą. Inaczej przecież tego nie robiły. Na sukces, na to, że będzie jakoś inaczej, lepiej, że odkryją coś ciekawego, poznają kogoś, dowiedzą się czegoś więcej o świecie, odkryją coś w sobie.
1: Magdalena Żelazowska, musimy kończyć, bo tutaj radiowy zegar nas goni, a pewnie jeszcze długo mogłabyś opowiadać wszystkie fascynujące historie. Zachęcam Państwa do przeczytania książki, najnowszej książki Magdy Żelazowskiej, Polki w Ameryce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: A teraz Lublin i szczegóły tegorocznej edycji Karnawalu Sztukmistrzów.
3: Iwona Kornet, dyrektorka Karnawału Sztukmistrzów. Ruszamy z pierwszymi ogłoszeniami tegorocznego programu Karnawalu Sztukmistrzów, który odbędzie się od 23 do 26 lipca w Lublinie. 4 festiwalowe dni wypełnione cyrkowymi atrakcjami. Jak co roku w naszym programie można znaleźć bardzo różnorodne propozycje przedstawień cyrkowych. Są to spektakle, które prezentujemy w plenerze, na ulicach i placach miasta, ale też mamy bardzo ciekawy program główny, program spektakli scenicznych i zapraszamy Państwa na pierwsze przedstawienie Juliana Wogla, Ceramic Circus. To bardzo nowatorskie przedstawienie, eksperymentalne w formie. Artysta łączy techniki cyrkowe z kruchą materią ceramiki. Łączy również rytm, muzykę. Jesteśmy zahipnotyzowani w jego świecie, którym próbuje okiełznać chaos i trzyma nas przez całą godzinę w dużym napięciu. Bardzo ciekawe przedstawienie pokazujące dosyć nowatorskie, eksperymentalne podejście do sztuk cyrkowych. Spektakl będziemy pokazywali na scenie operowej Centrum Spotkania Kultur. To nowa przestrzeń, którą eksploruje karnawał. Wkrótce ruszy sprzedaż biletów. Warto sobie zaplanować już w kalendarzu wizytę na tegorocznym karnawalu. Naprawdę nie możecie tego przegapić. Kolejne ogłoszenia wspaniałych artystów cyrkowych w najbliższym czasie.
2: Karnawal Sztukmistrzów to największy w Polsce festiwal prezentujący sztukę cyrku współczesnego. Tegoroczna edycja w Lublinie potrwa od 23 do 26 lipca.
4: SK2.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Bajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2 w niedzielę. Cześć, dzień dobry.

o nich, o tobie. O wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w marzurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu. Już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba. Już 10 szczęśliwców pojedzie z nami. Już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social mediach. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm już teraz, za chwilę właśnie Kuba i Kuba, bądźcie z nami.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzy w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyży, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Wpadnij do Julinek Park, miejsca, gdzie naprawdę zawsze jest co robić. Ponad 50 atrakcji, pokazy cyrkowe, warsztaty kreatywne i animacje dla całej rodziny. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, od aktywnej zabawy po relaks blisko natury. Tylko 30 minut od Warszawy, idealny kierunek na najbliższe dni. Kup bilet na julinek.com.pl i zaplanuj swój weekend w Julinku. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak, tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości, przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agata Chruściak, witajcie. Przy Urzędzie Dzielnicy Wawer właśnie rusza kolejna edycja akcji Eko Poukładani. Wystarczy przynieść zużyty sprzęt elektroniczny, baterie czy odzież, a będzie można w zamian wziąć sadzonki roślin. A w hali Koszyki trwają targi unikatów. Do zobaczenia wyjątkowe rękodzieło i spotkanie z autorami z całej Polski. Nie zabraknie też warsztatów, podczas których każdy z Was będzie mógł spróbować stworzyć coś własnymi rękami.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić, można wejść do pokoju i nie ma takiego spania, niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić. My fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda. Cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej, w ogóle jest to pejoratywne określenie, osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna.

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: Niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego roweru niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię, Faust w tej godzinie. Będzie także Hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2, zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
17: I po reklamie.

Basia z Opola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach Drugiego Dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów. Cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już też.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli z Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak, gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie, no to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
5: I po reklamie. Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
6: Zapominając już.

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jesteś

0: Firmy Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Agata Huściak, witajcie. Za godzinę startuje giełda planszówkowa i retrogamingowa. To przy Marszałkowskiej 64. To będzie okazja, by poznać innych planszówkowych maniaków. Giełda potrwa do 16. Niedzielny relaks, spacer i jedzenie z food trucków. To wszystko można połączyć dziś w Parku Szymańskiego na Woli. Tam trwa festiwal street foodu. Czekają smaki z całego świata, muzyka, strefa relaksu i atrakcje dla najmłodszych.
5: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak, jak możemy, tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty. Twój normalny

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

pięknie tak po polsku Natalia Nykiel śpiewa, tylko tytuł tak jakiś zagramaniczny. Error, ale to po naszemu błąd, o błędzie jakimś w tym utworze jest śpiewane. Żebyście błędu na drogach nie popełniali dzisiaj. Żadnych błędów na drogach nie popełniamy, bo teraz uwaga, dedykuję piosenkę dla tych, którzy muszą pracować z drogówki. O! Już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

0: To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w Radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: I po reklamie.

0: czasami może wam przeszło przez usta, a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda, cześć.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia.

0: 39. Produkt objęty limitem. Abelasan Oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: I po reklamie.
4: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.
5: Najlepsze polskie hity.
4: Dowiedzcie się też w ogóle, co to za gwiazda, bo na razie będę to trzymała oczywiście w sekrecie. A zanim to, to teraz Wielki Sen o Warszawie w ST2.

To oczywiście w SC2 była One and Only, Daria Zawiało w Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny, ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej, no i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody. SC2. SK2.

To był Dawid Kwiatkowski bez ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set za nim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: I po reklamie.

0: powoli, w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie. I jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz

0: Jest 14. Paulina Chrupatowska, to są newsy Eski 2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
1: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
0: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
2: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
0: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
3: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
0: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
3: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak. Najbardziej. A ja planuję jeść.
0: O, brzmi jak plan doskonały. A co będziesz jadła?
3: Tego jeszcze nie wiem, ale okay. Coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Ale to jest dobry numer, Lor. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fawst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14.30 i to jest taka pora, gdzie we większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej, teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Akwarius Max, zanim zrozumie, że w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację, i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa. Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Ohoho, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie. SK2.
1: Reklama. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam krakowski spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Kapitan Jan Dobrogowski popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pokorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
1: Aquarius to taki trochę koń wodny.
0: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
1: słodziutki, tak, tak, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
0: Ojej, kurczę,
1: tak,
0: takie
1: ze swoim pieskiem i wysłała zdjęcie, także idę pokażę oglądać. Ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka, prawdziwe powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza. To taki grill z kolacją połączony. Ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiąść do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia Diamond. S.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija i naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kuba Bonafide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2. Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milag. Zbiam.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
22: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów sikorskich, Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów i na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem, no i kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Chruściak, witajcie. Tu można nauczyć się profesjonalnej jazdy na deskorolce. W poniedziałek wystartują bezpłatne zajęcia dla dzieci i dorosłych. To na terenie skateparku Wilanowska na Mokotowie. Lekcje odbywają się w poniedziałki i wtorki. To noc, na którą czeka wielu warszawiaków 16 maja. Noc muzeów, a wśród atrakcji m.in. festiwal tramwajów, w tym parada zabytkowych wagonów. Szczegóły na stronie wydarzenia.
14: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań.

0: albo, no właśnie rękoma nie zrobiłam nic, ale tak, powiedzmy o co chodzi.
1: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj, wiem co pomaga. Zatkanie uszu.
0: Tak, dokładnie.
1: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.

W ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

To były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to co się działo, no to jak zwykle, wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas Till Love. I love you. SC2.

0: Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce. Spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500. Stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak i to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
6: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: I po reklamie.

0: tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.
13: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
14: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
13: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
0: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina, jak się pani czuje?
13: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
0: No dobra, dawaj, jaki wynik, bo ja nie jestem sportowa, mów.
13: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski.

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa. Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu pięknego, zresztą majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak. 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. A muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

0: Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35. urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54. urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale w to mi graj od Eski 2.
1: Eska 2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego, a Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. I po reklamie.
13: Jest 18. Paulina Horbatowska, to są newsy Ski 2. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z Asseco Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

RMF 2. Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden

też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Max w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

0: Polska 2.
1: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: Jedynka, dwa.
1: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraczkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie, wiosennie pachnie.
2: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

muszę wam się do czegoś przyznać, trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi, a W kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: autopromocja.
1: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2
3: i obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do
24: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
25: Radiu SK2.
26: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili prosili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.
0: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: I po reklamie.

2.

0: emocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Dziś zaglądamy do Wilanowa, nie tylko jako do polskiego Wersalu, ale też jako do pałacu, który z królewskiej rezydencji wyrósł na symbol naszego narodowego dziedzictwa.
2: To rezydencja, która miała koronować i zdobić państwo. Spotykają się tu trzy światy. Rzymski przepych, sarmacki dwór ziemiański i bardzo świadomie budowana legenda Jana III Sobieskiego.
1: Czyli zaczyna się od króla, który nie chciał mieszkać w zimnym zamku w centrum Warszawy?
2: Jan Sobieski był królem ziemianinem. Gwar Starego Miasta i surowe mury nie pasowały do jego sarmackiej duszy, więc skupił wieś Milanów pod Warszawą i postanowił stworzyć tam swoją wiejską rezydencję.
1: I na początku to wcale nie był pałac, tylko zwykły dwór?
2: Tak, typowy dla zamożnej szlachty. Augustyn Locci postawił parterowy murowany dwór z alkierzami, sienią jadalnią i małym salonem ogrodowym. Skromny budynek z cegły, od którego wzięła się nazwa Wilanłowa, Wilanów.
1: Kiedy ten sympatyczny dom na wsi zamienił się w barokową maszynę do robienia wrażenia?
2: Po odsieczy wiedeńskiej. Sobieski stał się zwycięskim wodzem Europy, a Locci miał z sielskiego dworu zrobić pałac godny rzymskiego imperatora. Nadbudowano budynek, dołączono galerie i wieże, fasady obłożono rzeźbami i łukami triumfalnymi. Jan III stał się słońcem, nowym Apolinem, wodzem posłanym od Boga.
1: Czyli ta cała mitologia na elewacjach to polityczny komunikat?
2: Tak. Na froncie rzymskie bóstwa i imperatorzy. Nad wejściem słońce utożsamiane z męstwem, anioły sławy i napis o Wiedniu. Tym słońcem był Jan III. Po stronie królowej Dydona i personifikację wspaniałomyślności. Od frontu cesarski patos, od ogrodu sielska willa z herbami Rzeczpospolitej.
1: Czyli z jednej strony Rzym i Kapitol, z drugiej bardzo konkretna Polska. Taki barokowy branding państwa.
2: Hasło „Gdzie cesarz, tam Rzym, gdzie król, tam Rzeczpospolita” świetnie oddaje ideę. Sobieski i Marsieńka stają się patronami kraju, a wokół nich personifikacje regionów. To apoteoza monarchy i silny przekaz patriotyczny.
1: A w środku ten spektakl trwa dalej?
2: Wnętrze to królestwo Apollina. Wielka sień ma malowidło dzień i noc, gdzie pod postacią dnia kryje się Apollo, czyli Jan Sobieski. Cztery pory roku podporządkowane są boskiemu słońcu, a w facetach widać sceny wiejskich zajęć inspirowane georgikami Wergiliusza.
1: A Marysieńka, o której zawsze krążą legendy?
2: W gabinecie królowej Claude Caillot przedstawił ją jako jutrzenkę w otoczeniu synów wiatrów. W półpiętrze były apartamenty dzieci i pokoje gościnne, w wieżach skarbce i kakatoria. Za mitologią kryła się bardzo praktyczna codzienność.
1: Co się dzieje z pałacem, kiedy umiera Sobieski?
2: Synowie nie mieli środków, by kontynuować plany. Wilanów przeszedł do Sieniawskiej, potem Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich i Branickich. Przez ponad dwa stulecia prywatni właściciele traktowali ten pałac jak narodową relikwię.
1: Czyli nie niszczyli tego, co zastał Sobieski.
2: Zmiany były, ale z myślą, że to pomnik Jana III. Sieniawska dobudowała skrzydła, zachowując styl. W umowie z Augustem II zastrzeżono zakaz zmiany murów, co uratowało Wilanów przed radykalną przebudową.
1: A Potoccy? Oni chyba najbardziej zbliżyli Wilanów do muzeum.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
2: Stanisław Kostka-Potocki po rozbiorach odnowił dom ręką bohatera wzniesiony i otworzył go. W skrzydle i galerii urządził kolekcję malarstwa, rzeźb i waz antycznych. To była prywatna kolekcja i narzędzie edukacji z biblioteką, archiwum i kaplicą Panteonem w miejscu śmierci Sobieskiego.
1: A ostatni właściciele, Branicki?
2: Adam Branicki inwestował w utrzymanie pałacu, przekazywał zbiory instytucjom publicznym, działał w Polskim Czerwonym Krzyżu i Armii Krajowej. Po zesłaniu zmarł w roku 1947 i spoczął w kościele w Wilanowie.
1: A sam pałac w czasie wojny?
2: Został splądrowany przez Niemców. Część wyposażenia wywieziono. Po wojnie udało się odtworzyć pałac jako muzeum, bo przez stulecia właściciele dokumentowali zbiory.
1: W tej historii ciągle przewija się ogród. Jak on się zmieniał?
2: Od początku był klasyczny. Układ między dziedzińcem a ogrodem. Dziedziniec honorowy i ogród włoski. Później francuskie partery, fontanny, sady. Potem rokokowy ogród, angielsko-chiński park, a w XIX wieku park krajobrazowy z kioskiem chińskim, mostem rzymskim, ruiną Łuku Triumfalnego i Morysinem.
1: Brzmi jak opowieść o tym, jak prywatne rody przez stulecia dźwigały odpowiedzialność za coś, co dawno wyszło poza ich interes.
2: Od Sobieskiego po Branickich przewija się jedna myśl. To miejsce ma służyć nie tylko rodzinie, ale całej wspólnocie. Najlepiej oddaje to dewiza przy wejściu do Wielkiej Galerii. Wstęp otwarty dla wszystkich. W tym zdaniu zawiera się sens całej historii Wilanowa.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
1: Skoro mamy już w głowie całą opowieść o pałacu w Wilanowie, jego baroku, złocie i królu Janie III Sobieskim, łatwo się w tych warstwach pogubić. Proponuję więc przejść przez Wilanów, jak przez dobrze opowiedzianą historię miasta.
2: I słusznie, bo Wilanów to nie tylko piękny pałac na końcu alei. To opowieść o Warszawie, polskiej szlachcie, wojnach, sztuce, utracie i odzyskiwaniu dziedzictwa. A zaczyna się skromnie. Od niewielkiej podmiejskiej rezydencji magnackiej Villa Nova, czyli nowej willi.
1: Czyli na początku to nie był monumentalny pałac królewski, tylko elegancka podwarszawska willa dla bardzo zamożnych.
2: Dokładnie. W drugiej połowie XVII wieku powstał tu typowy polski dwór z alkierzami, zaprojektowany przez Augustyna Lociego dla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery. Z czasem Villa Nova stała się Wilanowem, a dzisiejszy pałac to efekt wielu rozbudów i zmian właścicieli.
1: Czyli ten rozpoznawalny kształt, dziedziniec z przodu, ogród z tyłu, to wynik długiego procesu, a nie jednego projektu?
2: Tak, pod koniec XVII wieku dobudowano drugie piętro i hełmy wież, tworząc barokową rezydencję, między dziedzińcem a ogrodem. W pierwszej połowie XVIII wieku powstały boczne skrzydła, które nadały całości rozmach, ale zachowały oryginalny charakter.
1: Oryginalny, czyli łączący europejski barok ze staropolską tradycją? Co to znaczy?

0: domu z ogrodem i swojskość detalu. Do tego dochodzi rozbudowany program symboliczny. Rzeźby i malowidła odwołują się do mitologii, a jednocześnie gloryfikują ród Sobieskich i sukcesy militarne króla.
1: Czyli każdy putto, każda postać z mitologii, każdy ornament ma tam drugie dno.
0: W dużej mierze tak. Pracowali tu artyści europejskiej pierwszej ligi. Jerzy Eleuter Siemiginowski, Michelangelo Palloni, Józef Szymon Bellotti, Claude Callot, Jan Reissner, Francesco Fumo czy Pietro Innocente Comperetti. Tworzyli plafony, sztukaterie i cykle malarskie, które budują ten niezwykle gęsty, symboliczny przekaz.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Warszawa.
1: Zanim ktoś zanurzy się w barokowe niuanse pałacu, zwykle mija kościół świętej Anny. Jaką rolę odgrywa w tej wilanowskiej opowieści?
0: Kościół świętej Anny to ważny element całego założenia. Przed świątynią stoją pomniki wybitnych polskich hetmanów, co przypomina, że Wilanów to nie tylko miejsce wypoczynku, ale też przestrzeń pamięci o wojskowych sukcesach. Wnętrze jest ciekawie urządzone, choć skromniejsze niż pałac.
1: Skromniejsze, ale z jednym bardzo nietypowym elementem. Kością mamuta podwieszoną pod stropem.
0: Z daleka wygląda jak fantazyjna dekoracja. Dopiero z bliska widać, że to prawdziwa kość. Odkryto ją przy fundamentach kościoła i zamiast schować, włączono do wystroju. To pamiątka po odkryciu i przypomnienie, że historia tego miejsca sięga głębiej niż barok.
1: Przejdźmy do serca pałacu, czyli apartamentów królewskich. Jak wyglądało codzienne życie w tych wnętrzach?
0: Apartamenty królewskie w centralnej części pałacu są kwintesencją barokowego przepychu. Złoto, purpura, kunsztowne meble, chińska porcelana, ciężkie zasłony. To przemyślany, reprezentacyjny bałagan, w którym każdy element ma znaczenie.
1: Czyli to nie jest przestrzeń do odpoczynku, tylko taka, która ma onieśmielać.
0: Ma przede wszystkim robić wrażenie. Widać to szczególnie w dekoracjach sufitowych Jerzego Eleutera Szymonowicza Siemiginowskiego. Tworzą one cykl czterech pór roku. Jesień w Sieni Królowej, wiosna w jej sypialni, zima i lato w pokojach króla. Razem opowiadają o cykliczności natury, przemijaniu i trwaniu władzy.
1: Wspomniałaś o sypialni króla. Zaskakuje, że była to przestrzeń oficjalnych spotkań. Petenci wchodzili do władcy, który leżał na łóżku?
0: Tak wyglądał barokowy ceremoniał. Goście czekali w antykamerze, a król przyjmował ich w sypialni, często w pozycji półleżącej. On mógł spoczywać na łóżku, petenci musieli stać. Na posłaniu obok monarchy mogli usiąść tylko członkowie rodziny lub wyjątkowo ważni goście, na wyraźne zaproszenie. To jasno pokazywało hierarchię.
2: Historia miasta w Radiu SK2 Warszawa.
1: Z jednej strony przepych, z drugiej precyzyjnie ustawione relacje społeczne. A jak wyglądała dalsza historia pałacu, kiedy epoka Jana III Sobieskiego dobiegła końca?
0: Po śmierci króla pod koniec XVII wieku pałac przeszedł w ręce jego synów. W pierwszej połowie XVIII wieku Konstanty sprzedał Wilanów Elżbiecie Sieniawskiej, która zleciła kolejne rozbudowy. Potem rezydencja trafiła do Zofii, następnie do jej córki Izabeli Lubomirskiej, a pod koniec XVIII wieku właścicielem został jej zięć Stanisław Kostka-Potocki. Postać kluczowa dla dzisiejszego Wilanowa.
1: Kluczowa, bo to on wpadł na pomysł, żeby z prywatnej rezydencji zrobić muzeum.
0: Dokładnie. Na początku XIX wieku z jego inicjatywy w części pałacu powstało jedno z pierwszych publicznych muzeów na ziemiach polskich. Potocki udostępnił swoje zbiory sztuki europejskiej i dalekowschodniej, a centralną część pałacu poświęcił pamięci Jana III Sobieskiego. Od roku 1805 kolekcja systematycznie rosła, a on sam z determinacją szukał po całej Europie dawnych wilanowskich przedmiotów, dzięki czemu udało się odtworzyć wystrój wielu pomieszczeń.
1: Historia Wilanowa ma też jednak swoje dramatyczne momenty, zwłaszcza w XX wieku.
0: W okresie międzywojennym pałac należał do rodziny Branickich, a ostatnim właścicielem był Adam Branicki. W czasie II wojny światowej niemieckie i węgierskie oddziały zrabowały około 80% wyposażenia, a ogród został poważnie zniszczony.
1: Czyli to, co dzisiaj ogląda się jako harmonijną całość, jest w dużej mierze efektem powojennej odbudowy.
0: Tak. Po wojnie pałac przejęło państwo. Rozpoczęto gruntowne prace konserwatorskie. Odzyskano znaczną część zbiorów i w roku 1962 otwarto Wilanów dla publiczności jako muzeum. Mimo burzliwej historii, rezydencja zachowała swoją formę architektoniczną i walory artystyczne.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
1: Skoro mowa o walorach artystycznych, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy konkretnych wnętrzach. Wspomniałaś o apartamentach królewskich, ale pałac to także inne, bardzo charakterystyczne sale.
0: Jednym z najważniejszych pomieszczeń jest Wielka Sień. Za czasów Jana III Sobieskiego pełniła funkcję jadalni. W centrum stała rzeźba konna króla, wykonana na cześć zwycięstwa pod Wiedniem. Dzisiaj wystrój jest inny, ale rzeźba zachowała się w bardzo dobrym stanie i przeniesiono ją w pobliże wejścia do muzeum, gdzie witał odwiedzających.
1: A co z innymi salami, które często pojawiają się na zdjęciach i w przewodnikach, jak Sala Biała czy Biblioteka Króla?
0: Sala Biała gromadzi portrety kolejnych właścicieli Wilanowa. Między innymi Stanisława Kostkę Potockiego na koniu oraz Jana III Sobieskiego i jego synów. Biblioteka Króla, Salon Malinowy i Sień Dolna mają własny charakter i historię, razem tworząc obraz życia w rezydencji od XVII do XIX wieku.
1: Łatwo zapomnieć, że Wilanów to nie tylko mury, ale też ogród, który dla wielu jest głównym powodem wizyty. Jak wygląda ten parkowy świat wokół pałacu?
0: Ogród w Wilanowie dopełnia wnętrza. Po kontakcie z barokowym przepychem spacer po parku pozwala odetchnąć. Park podzielono na kilka części. Jest Gaj Akademosa, park angielski ze starą pompownią, część z rzeźbą Trytona, ogrody różane i zielne, szklana oranżeria, staw oraz powojenna fontanna, szczególnie lubiana przez najmłodszych.
1: A od jesieni do zimy ogród zmienia się w coś zupełnie innego, bo pojawia się Królewski Ogród Światła.
0: Od połowy października do połowy lutego odbywa się tam spektakularny pokaz świetlny. Kiedy dni są krótsze, ogród rozbłyska tysiącami świateł. Instalacje układają się w kompozycje ogrodowe, a fasada pałacu nabiera zupełnie innego charakteru, jak z baśni.
1: Brzmi jak miejsce, które żyje przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim.
0: I tak właśnie jest. Wilanów oferuje atrakcje o każdej porze roku. Zwiedzanie wnętrz, spacery po ogrodzie, wykłady, warsztaty, spotkania z edukatorami i rekonstruktorami, koncerty muzyki dawnej oraz spektakle teatralne, dzięki czemu pałac pozostaje żywym centrum kultury.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć.
1: Wspomniałaś o edukatorach i rekonstruktorach. To prowadzi do jeszcze jednego wątku, który ciekawie uzupełnia wizytę w Wilanowie, czyli do Pasażu Wiedzy.
0: Pasaż Wiedzy to część internetowej oferty pałacu. Zgromadzono tam artykuły rozwijające tematy poruszane podczas zwiedzania, wyjaśniające nieścisłości i pokazujące codzienne życie mieszkańców Wilanowa. Na przykład zainteresowania królowej Marysieńki, czy to, że Jan III Sobieski, mimo sławy nieustraszonego wodza, nie wstydził się łez.
1: Czyli z jednej strony wielki stratek, zwycięzca spod Wiednia, a z drugiej człowiek, który nie ukrywał emocji. To bardzo odczarowuje pomnikowy wizerunek.
0: I o to chodzi. Wilanów pokazuje historię nie tylko przez pryzmat bitew i polityki, ale też przez codzienność, pasje i słabości. Dzięki czemu przeszłość przestaje być tylko zbiorem dat.
1: Wróćmy jeszcze do samej architektury. Mówiłaś, że pałac zachował niezmienioną formę architektoniczną, co brzmi niemal niewiarygodnie.
0: Pałac z parkiem zachował zasadniczy barokowy kształt, układ przestrzenny, bryłę i relacje między dziedzińcem a ogrodem. Dlatego w roku 1994 Wilanowski Zespół Pałacowy wraz z Morysinem uznano za pomnik historii.
1: A jaką rolę pełni dziś instytucjonalnie? Bo to nie jest tylko muzeum w klasycznym sensie.
0: Mieści się tu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Plakatu. Cały kompleks opiekuje się zabytkiem i zbiorami, prowadzi działalność naukową i edukacyjną oraz jest miejscem wydarzeń kulturalnych, łącząc funkcje muzeum i współczesnego centrum kultury.
1: Patrząc od Wilanowa po dzisiejszy pomnik historii, widać, że Wilanów jest jak lustro, w którym odbija się los Warszawy i całej Polski.
0: Widać tu okres potęgi, czas rozbiorów, dramat wojny, powojenną odbudowę i współczesne myślenie o dziedzictwie. To miejsce bardzo konkretne, z chłodem pałacowych korytarzy i szumem drzew w ogrodzie, dzięki czemu historia staje się doświadczeniem, które można przeżyć wszystkimi zmysłami.
1: I może dlatego, mimo tylu wieków, Wilanów wciąż przyciąga kolejne pokolenia, które szukają tam nie tylko pięknych widoków, ale też odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięło to miasto i ten kraj.
0: A odpowiedzi nie są proste, ale Wilanów podpowiada jedno, że warto pamiętać, chronić to, co ocalało i opowiadać tę historię na nowo, aby była żywą częścią współczesności.
2: Magazyn lokalny.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Trwa maturalny maraton. 5000 uczniów szkoły w Chmurze swój pierwszy pisemny egzamin pisało na stadionie warszawskiej Legii. Była tam też nasza reporterka Marta Radio.
4: Przed egzaminem nastroje maturzystów były skrajnie różne. Od pełnego spokoju po ogromny stres. Jak się czujesz?
5: Dobrze.
4: Zostawiasz, będzie 100%?
5: Nie no, to może nie będzie, ale tak, nie wiem, jak będzie z 80, to też będzie w porządku. Na luzie. Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to...
4: Kawał drogi.
5: No, musiałem o 3 wstać.
6: No, dosyć się stresuję, powiem szczerze.
4: Ile procent to wstawisz?
6: Szczerze? 30.
4: No czemu tak źle? Będzie dobrze.
6: No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
4: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
7: Szczerze w ogóle?
4: Będzie 100%.
7: No może nie 100%, ale może się uda zdać. Jeszcze sobie lektury powtarzałam na tej ostatniej prostej.
8: Ja generalnie jestem w takich bardzo dużych emocjach od kilku dni, ale krążę w nich wokół takiego bardzo stabilnego środka i tego się trzymam. Cieszy mnie ogromnie, że są tutaj ci ludzie wszyscy i ta energia tej matury na tym stadionie jest czymś zupełnie bezcennym dla mnie i to, że to jest takie duże i cenię sobie to, że mogę zebrać wszystkich ludzi z całej Polski, którzy są mi bliscy w takim dużym wydarzeniu.
4: Ale jak obstawiacie, ile procent możecie mieć?
7: No jak będzie Macbeth, to 50, jak nie będzie 31.
6: Jak będzie lalka, to będzie 35, jak nie będzie lalki, to będzie 30.
4: A jak było po jego zakończeniu? Równie niejednoznacznie.
9: Czy mogę się podpytać, jak poszło?
10: Słabo.
9: Naprawdę?
4: Słabo. A co było?
10: Pani, nie pamiętam. Nie spojrzałem na to.
11: Mam wrażenie, że bardzo łatwo poszło. Jakiś ten temat właśnie podpasował mi bardzo na wypracowaniu.
4: Tak, a jaki temat był?
11: Ja wziąłam akurat wypracowanie drugie na temat, kiedy opinia jest ważna dla człowieka.
4: Dobrze, było najtrudniejsze.
12: To znaczy lalka była, to tak przewidziane chyba było.
4: A rozprawka?
12: Rozprawka też na temat lalki była, więc...
4: Ile procent pani obstawia?
12: Przynajmniej 50, żeby było.
13: Zobaczymy w lipcu, ale myślę, że powinno być okej.
14: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział i nie... Myślę, że poszło, tak średnio bym powiedział.
12: Ciężko było, no. Wydaje mi się, że ciężkie tematy na wypracowanie.
4: Cześć, mogę się zapytać, jak poszło?
15: Jeden, no super, bardzo super.
4: Bo to, czego się spodziewałeś, czy nie?
15: Nie, w sumie to się niczego nie spodziewałem, ale uważam, że mi bardzo dobrze poszło.
4: Jak tam rozprawka, czy lektura ci pasowała?
15: No ja sobie pod lalkę zrobiłem wypracowanko, a rozprawki nie było, była notatka. No niestety, nie wszystko musiało pójść po mojej myśli, prawda? Ale bardzo się cieszę, że już mogę iść do domu i mogę iść spać, bo prawie nie spałem.
16: Lalka była, Antygona była i Przedwiośnie było. Bo spodziewałam się trochę trudniejszego, ale było prostsze niż myślałam.
17: Było całkiem, w sensie była dość trudna rozprawka, ale tak to całkiem okej. Okay. Troszkę stres opadł, ale na samym początku było strasznie. Nie, no spodziewałem się, że będzie jednak troszkę trudniej. Nie było aż tak źle. Tak zanim dostaliśmy arkusze, to tak stres był straszny.
16: Dobrze, bardzo dobrze. Łatwy temat, łatwe zadanka, fajne lekturki były też. Była Antygona na przykład. No i jeszcze była lalka, ale na to nie odpowiedziałam.
4: Podczas gdy uczniowie mierzyli się z zadaniami na zewnątrz, z niecierpliwością czekali ich rodzice.
9: Chyba widzę, że dobry nastrój jest.
18: No dobry nastrój jest, trzeba wspierać, ale stres jest.
4: Kogo pani dzisiaj przeprowadziła?
19: Córkę.
4: Jak pani się martwi?
19: Ja chyba bardziej niż ona.
4: A chyba córka jest przygotowana, nie będzie dobrze.
19: O, znaczy ona nie ma z siebie tyle wiary, ile uważam, że wie. Więc to jest największy problem. Ale trzymam kciuki, świat się nie kończy. Więc myślę, że będzie dobrze. Na pewno dużo jej dała szkoła w chmurze. Bardzo dużo.
20: Przyprowadziłam syna. Przyjechaliśmy z Łodzi. Wczoraj była propozycja, żebyśmy nie jechali samochodem, tylko żebyśmy wzięli rowery. Bo syn bardzo lubi jeździć na rowerach. Zresztą dlatego ma dzięki szkole w chmurze też czas na to, bo mógł sobie robić fajne rekordy. Także no, mamy nadzieję, że pójdzie fajnie, że przyjechaliśmy, pojeździmy trochę pewnie po Warszawie, po egzaminach. No i...
4: Ale tak stresu nie ma.
20: To znaczy taki motywujący lekki jest. Podchodzimy też do matury, tak jak się podchodzi do wszystkiego w szkole w chmurze. Po prostu jest cel, wkładamy jakiś wysiłek, czas. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Jak będzie pozytywny, to idziemy dalej. Jak będzie coś tam do poprawy, no to wtedy trzeba zweryfikować ten czas przeznaczony. No i dalej, no w ten sposób jakby syn się uczył przez całe te 4 lata takiej odpowiedzialności i w ten sposób działa, także myślę, że po prostu jako, no tak jak żyjemy codziennie, tak? Jest decyzja taka.
21: To moja najstarsza córka, pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję. Bardzo dużo się uczyła, to jest dziewczyna bardzo ogarnięta, sama pilnowała wszystkich przedmiotów, dużo się uczyła i dzisiaj jest bardzo spokojna, wiele spokojniejsza ode mnie.
4: O szczegółach tegorocznej matury opowiedział rzecznik szkoły w Chmurze Michał Cieśla. Więc jesteśmy pod stadionem Legii. Mamy tutaj strefę, gdzie maturzyści pisali swój egzamin dojrzałości. Mamy też strefę dla rodziców, strefę dla mediów. Ile czasu zajęło to wszystko, żeby to przygotować?
0: Samo przygotowanie tego miasteczka maturalnego to jest kilka miesięcy pracy. Tak naprawdę przez ostatnie 30 dni trwało ustawianie tych tymczasowych hal po to, żeby miasteczko maturalne mogło wyglądać jak wygląda. Ale cały proces przygotowania tej matury rozpoczął się tak naprawdę rok temu, kiedy zakończyliśmy zeszłoroczne matury, bo to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, przeszkolenie wszystkich osób, które są tutaj zaangażowane. Nasi nauczyciele to nie tylko osoby, które są przeszkolone pod kątem przestrzegania procedur maturalnych, ale z uwagi na tą ogromną skalę, każdy z nich ma taki przyszedł szkolenia ze wsparcia psychologicznego, gdyby była taka potrzeba. Do tego na tym terenie jest nasz zespół pedagogiczno-psychologiczny, który wspiera naszych uczniów albo wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia, niektórych rodziców. Dzisiaj też wspieraliśmy w tym przypływie stresu. No i są oczywiście nasi nauczyciele, przedstawiciele społeczności, dlatego że Szkoła w Chmurze to nie tylko i wyłącznie taka zwykła szkoła, ale to także niezwykła społeczność rodziców, przedstawicieli szkoły i uczniów. No i dzisiaj mieliśmy okazję spotykać się w różnych przestrzeniach, czy to przed bramą wejściową, czy właśnie za chwilę, jak tutaj uczniowie wychodzą, ale także w strefie rodzica, czy też w strefie rodzinnej, gdzie rodzice i wszystkie osoby, które towarzyszyły dzisiaj maturzystom, czekali na to, aż napiszą ten egzamin, a przypomnę, dzisiaj najdłuższy egzamin, bo to 4 godziny z języka polskiego. Niektórzy maturzyści już wychodzili, niektórzy uśmiechnięci, niektórzy mniej uśmiechnięci, ale też rozmawialiśmy z nimi tutaj przed tym wejściem na salę, no i podkreślali, że oni w większości podchodzą na luzie, niektórzy się stresowali, niektórzy się nie stresowali, a podkreślali wszyscy dobrą atmosferę i mam nadzieję, że tak samo jak w latach ubiegłych, to będzie coś, co zostanie w nich na długo. Sami niektórzy podkreślali, że przecież to można poprawić i tak rzeczywiście jest, że w tym gronie tegorocznych maturzystów, w tych ponad 8 tysiącach w skali całego kraju, w sensie tych 8 tysięcy w skali Polski, jeśli chodzi o uczniów szkoły w Chmurze, są też absolwenci z lat ubiegłych, którzy stwierdzili, że chcą lepszego wyniku z jakiegoś rozszerzenia. My, jako organizatorzy największej matury w Polsce, staramy się dawać im wsparcie w tym, żeby rzeczywiście w takiej dobrej atmosferze mogli do tych egzaminów podchodzić.
4: Największa matura w Polsce. Ilu maturzystów było tu, jest w Warszawie? Jak to w środku wygląda? Jak zmieścić tyle osób?
0: 5095 maturzystów w Warszawie jest w różnych przestrzeniach, bo to zarówno największa sala egzaminacyjna, która może pomieścić do 1000 uczniów, ale i najmniejsza sala egzaminacyjna, gdzie jest tylko jeden uczeń i ta różnica w wielkościach i gabarytach tych sal wynika tylko i wyłącznie z tego, że mają różne dostosowania. No i mamy przeróżnych uczniów, takich, którzy radzą sobie świetnie w każdych warunkach i zapraszamy ich do tych większych sal, które pomimo tego, że może pomieścić 1000 osób, to tam w środku są wydzielone takie małe sektory, po 20 parę osób, do każdego tego sektoru jest przyporządkowany jeden nauczyciel, więc tak naprawdę to jest taka sala z kilkoma takimi podsalami, gdzie ci uczniowie zasiadają, ale w tej przestrzeni, która jest zlokalizowana w budynku stadionu Legii, to tam rzeczywiście wykorzystujemy całe zaplecze tego konferencyjne i we wszystkich tych salach są przygotowane sale maturalne, które z jednej strony dzisiaj nam służą do tego, żeby zorganizować egzamin pisemny, a później będą nam egzaminy ustne.
4: Też tutaj będą, tak?
0: Tak, tak. Dokładnie tutaj miasteczko maturalne będzie tętniło życiem przez cały miesiąc. Będziemy musieli zorganizować setki tysięcy egzaminów, ale to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby nasi uczniowie byli zadowoleni, a my będziemy zadowoleni wtedy, kiedy oni zrealizują swoje cele. I dla niektórych to jest zdobycie 100% ze wszystkich przedmiotów. Wiemy, że są świetnie przygotowani, na pewno im się to uda, a niektórzy wskazują, że z jednego wystarczy 40, tam 60 z drugiego. I rzeczywiście jest tak, że języki i ta część humanistyczna to jest domena uczniów szkoły w Chmurze i radzą sobie z nią się. Świetnie. Wyzwaniem może być matematyka, więc tym bardziej będziemy trzymali kciuki i podkreślali, że wszyscy nasi uczniowie, rodzice mogą liczyć na Chmurę. No, w dwóch ośrodkach w Warszawie i w Poznaniu mamy takie największe te centra egzaminacyjne, miasteczka maturalne, do której zjeżdżają uczniowie z całej Polski. No, ze Szczecina, z Katowic, z Podkarpacia, z Białegostoku, no, zewsząd, bo tak naprawdę szkoła w Chmurze jest w każdym miejscu w Polsce. To są takie mikroszkoły zakładane przez rodziców, którzy we współpracy z nami rzeczywiście realizują tą edukację domową dla swoich dzieciaków. I to jest też okazja do tego, żeby się spotkać. No, 5 tysięcy osób w jednym miejscu, nawet przy różnych wydarzeniach, które organizowaliśmy, nie zawsze miały okazję się spotkać. Od tych wydarzeń lokalnych też dużo organizujemy. To takie centralne zdarzają się kilka razy do roku. To jest inauguracja roku, czy jego zakończenie. Ale ten festiwal maturalny ma coś szczególnego, bo to jest pewne wymieszanie takiej odpowiedzialności, lekkiej dawki stresu, ale także dużej radości i świadomości tego, że dzisiaj świat się nie kończy. Tak naprawdę jest nowa okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie i przed nimi fantastyczne możliwości rozwoju każdego dnia.
4: Z kolei dyrektorka szkoły Anna Gliszczyńska zaznacza, że obecna formuła egzaminu jest efektem doświadczeń oraz opinii osób, które przystąpiły do matury w poprzednich latach.
1: Emocje są ogromne, ale jest to rodzaj ekscytacji i dużej radości. Bardzo ciężko cały zespół pracował praktycznie rok. Zaraz po zakończeniu matury w poprzednim roku zaczęły się przygotowania do tegorocznej. Wydaje się, że wszyscy będziemy w dobrych nastrojach. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby w tym dniu młody człowiek wiedział, że istotne jest to, co zrobi, ale najważniejszy jest on, a nie wynik. Jesteśmy tutaj po to, żeby z radością, uśmiechem i życzliwością przyjąć tych młodych ludzi. Jesteśmy tutaj po to, żeby po prostu być razem. Miejsce, w którym jesteśmy, to miasteczko maturalne. Mówimy o tym z całą odpowiedzialnością, dlatego że naprawdę wygląda to tak, że każda z osób, która przyjeżdża na maturę, ma swoje miejsce i miejsce, w którym ma się czuć dobrze. Czyli główna scena, czyli wszystkie miejsca, w których maturzyści piszą swój egzamin. Po drugiej stronie strefa rodzica, bo oni nie przyjeżdżają sami. Mają rodziny, bliskich, z którymi przyjechali, chcą spędzić ten ważny dla siebie czas. Jest strefa dla mediów, dlatego że chcemy z otwartością i życzliwością przyjmować wszystkich, którzy pokazują światu, jak niesamowite rzeczy można zrobić w społeczności w Szkole w Chmurze.
4: I też z tego, co wiem, maturzyści mają wsparcie psychologa, tak?
1: Tak, oczywiście. Na terenie miasteczka maturalnego i całego obiektu maturalnego jest mnóstwo ludzi z różnych zespołów. Oczywiście są nauczyciele, którzy przeprowadzają, pilnują egzaminu, przeprowadzają to wszystko zgodnie z wszystkimi procedurami obowiązującymi, takimi samymi w całej Polsce. Choć nasza forma zorganizowania egzaminu jest wyjątkowa, to podlegamy tak samo procedurom Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak każde ze szkół w Polsce. To nieważne, że mamy największą i najmniejszą salę w kraju. Procedura jest jedna, bo to jest egzamin państwowy. Na miejscu nad dobrym samopoczuciem czuwa zespół psychologiczno-pedagogiczny. Gdyby była taka potrzeba, można porozmawiać, młody człowiek uzyska wsparcie. Jest oczywiście opieka medyczna. Mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby z niej korzystać, ale gdyby, to oczywiście jest do dyspozycji młodych ludzi. Jest cały zespół, który kieruje ruchem, który dba o to, żeby każda osoba trafiła w miejsce, w którym egzamin pisze, który dba o to, żeby sprawdzić, czy masz czarny długopis, czy jesteś w dobrym miejscu, czy potrzebujesz jakiejś pomocy. To jest cała duża ekipa w zielonych koszulkach, zespół maturalny w czarnych koszulkach. Wszyscy, którzy odpowiadają za to, żeby ruch tutaj był przeprowadzony odpowiednio, żeby wszystko odbywało się w życzliwości, są odpowiednio oznaczeni. No i cały branding dookoła Legii. To, co wszyscy mówią, że widać, że jesteśmy po to, żeby wszyscy, którzy tutaj do nas przyjechali, po prostu czuli się dobrze. Najważniejsze jest to, żeby każdy osiągnął cel, który sobie wyznaczył. I umówmy się, w Szkole w Chmurze jest tyle celów, ilu uczniów. Każdy ma swoją historię, każdy pisze swoją historię, realizując się w edukacji domowej i w całym środowisku Szkoły w Chmurze. Co jest dziś ważne? Dziś ważne jest to, żeby się zatrzymać, wziąć głęboki oddech, z uśmiechem wejść i zrobić to, co dla mnie dziś jest najważniejsze. I pamiętać, że wynik nie definiuje wartości człowieka. I każdy z nas ma inny cel, każdy ma inny sukces, każdy ma inne poczucie tego, co daje mu szczęście. I najważniejsze jest to, żeby znaleźć w tym wszystkim siebie.
2: Magazyn muzyczny.
22: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
4: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
4: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: lecz tam, gdzie czuję ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

0: ma tyle dobrych stron ze wszystkich, jakie są, najlepszą chyłaś mi.
1: Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.

0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, List do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
1: Nie płacz, wszystko przyjdzie, jak z

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi braknie od słonecznych czasów, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Magazyn muzyczny.
2: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie, relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie.
0: Nogi.
1: To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach, dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób, to też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach, ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać tekst.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek, tutaj być wrażliwą osobą i tę wrażliwość przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak, otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę naodwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże ze sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać, zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest moogów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy na koncertach, inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo też jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak?
1: I właśnie,
2: te utwory
1: to
2: naprawdę
1: fajne.
2: Różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze
3: to
1: dodaję
3: czuć
1: jakieś,
3: od razu.
2: I ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to
3: jak czujemy, że jest energetyczna, pełna improwizacja, chodzi, tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to
1: forma naprawdę. Z każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Tego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: No tak, no to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak, dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę Olek, to taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje?
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty
1: prezentem.
0: Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś tak o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Mm-hmm. Prezentem taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Mm-hmm. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat. Więc Proszę Olek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby se ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład... W tym utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest prosty ryf gitarowy. W refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam?
3: O, gdzieś tam. Więc tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta, czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak to mi się wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: Ale ta gitara.
3: To tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą. Jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Tak. Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrywał. Chodź, spróbujesz, może coś tam będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę, nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dutkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Widzisz, przyjaciele.
2: Równo.
0: Koledzy.
2: Każdy

0: czekam znów.
1: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
2: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce, czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
3: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych
4: naszych. Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dan Dysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą, są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe. Tak,
1: tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: A u mnie jest Teresin.
1: A u Mai jest Teresin.
3: Pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest w przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandy z elegancją
1: Francji? Powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Moja mama krzyczała.
1: Chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy. Nie.
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa!
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo.
2: Uczę angielskiego.
1: I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak. Szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztormy na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
1: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty i ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie, szczerze
0: dużo
2: mówiąc.
0: Poezji. Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
1: Tak myślę.
2: Trochę tak.
3: Albo z psychologii.
0: Społecznej.
2: Głównie, tak. Myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną Spektrum. Płytę Spektrum.
2: Tak.
1: Dobre.
3: Świetne.
0: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
1: Zapiszmy to.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko tutaj
2: tak,
0: jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty, tak. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanawiania o tym, co jest nieidealne, w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu. Zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne. Tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować. Żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak mnie to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
2: Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie. Mhm.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś tam pisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie
3: się od
2: lat
3: zamierzchłych czasów, lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: graliśmy
3: w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja miała. No
3: I nad którymi pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszła idea,
1: żebyście byli dandysami, a nie mieliście wcześniej. Robert chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miałeś.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak? Czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Majej profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam
3: bardzo
0: panowie.
3: Serdecznie
0: Dandysi,
3: dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami, a oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista.

Kocham Cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała.

0: Ava była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osjan. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osjan, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osjan występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osjana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osjan występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego 2 gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Osjana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Osjan powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Osjana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przechodzą piosenki, nieważne czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osjana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych, a do tego dziewczyna, która śpiewała i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przezroczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
4: Witamy, cześć.
5: Witam serdecznie.
3: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli by mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
4: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
3: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
6: Nie, to ja kompletnie się do tego nie nadaję. To są jakieś takie rzeczy
3: abstrakcyjne. Z elektryką zero. Tylko klawisze.
6: Komputerowo i klawiszowo.
4: I graficznie,
6: ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
5: Ja z kolei podobno dobrze gotuję. Podobno dobrze mi wychodzi.
3: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
5: Robiliśmy domowy kebab.
3: Proszę bardzo.
5: Dosłownie przed
3: Jakież to polskie?
5: Tradycyjny polski.
3: Kebab w sosie mieszanym.
5: Jak najbardziej.
3: Robert, w czym złota rączka?
7: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, tego nie robię, ja robię.
3: Naprawdę?
7: Szczerze nieźle.
3: To na czym się znacie? Te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta, Relacje. Porozmawiamy sobie o niej, rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
4: Ready.
8: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie, nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż, nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję sobą.

0: Jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś te Pocahontas?
3: O, ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązywać można...
2: A jeszcze wcześniej był koncert wspólny.
3: Był.
2: Też jest istotne, tak. gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Ten koncert graliście?
3: Też w Teresinie. Właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami jako taki ala support.
0: Dobra.
3: Nie, wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: To właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: No,
1: jak was poznałam,
3: nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty. A wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To no było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: dobra,
2: to jest słyszalne, tak?
0: Okay. No to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak, tak, co prawda nie gram, tak? Ale wychowałem się na Def, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O! Nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, okay, bo siedzi tutaj koło mnie.
4: Wiesz, litania, ale myślę, litania, że Gene Hoglan z Defa, z Testamentu, na pewno Lars, pewnie bębniarze powiedzą Lars, no ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce, natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hardrockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Okej, okay. A Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's, man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
1: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance. Proszę eurodance bardzo. To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
0: Ja cię kręcę.
2: Ja też chodziłem na takie koncerty.
1: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam, ja słuchałam Radia Eski. Tak, ja słuchałam kaset, to jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia Eska i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo, emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną. Jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
1: To nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dan Desi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dudkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Desi. Maja Kapon i Dan Desi. Dlaczego Dan Desi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz dlaczego.
2: Dan Desi, dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Desi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak Micro Music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i
0: zakładacie
1: tego dymu.
0: Cylindry za, na koncertach?
1: No nie, nie zakładamy, akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę tutaj bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.
1: A tak.

0: takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to stolica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. Takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten utwór.
2: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
2: Jest no, was sporo. Tak.
0: No, tak, naprawdę. Jak
3: tak, ale twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywne. Mm-hmm.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To rozluźnia.
2: I to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: płytę. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest, naprawdę. Takie, coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. Myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak a propos
1: No bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy, my byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja, jak ten utwór ma brzmieć. I on tak brzmi.
3: Dla mnie to było mega wzruszające, jak zobaczyłam Fizyka, bo te piosenki, wiadomo, były w wyobraźni, były na trakach, były gdzieś tam w jakiejś przestrzeni niefizycznej. I jak zobaczyłam tą płytę, zdałam sobie sprawę, że gdzieś te wszystkie teksty i melodie, które nam siedziały w głowie, one realnie fizycznie są. Dla mnie to było takie mega, mega wzruszające, że to fizycznie jest na tym świecie.
1: Jeszcze jedną chcę rzecz powiedzieć, bo mówienie o tym, że się wydało płytę w formie cyfrowej, to jest zupełnie co innego, niż ta płyta jest przed nami, leży tu i obok. To jest zupełnie inna forma. Oczywiście ktoś powie, no tak, no tu są te utwory i są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie no, tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
0: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
1: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, no można powiedzieć, do szuflady. Te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu. Czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu. Nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
0: Po prostu, żeby wyprodukować to było, te płycie, tak, zarabialiście na to tak, na koncertach.
1: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki. I finansowej, i takiej naszej mentalnej.
3: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
1: Czysta prawda. I płyta jest zrobiona 100% z naszych
2: pieniędzy. I koniec, kropka.
1: Koniec, kropka.
2: I koniec.

0: trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko to śpiewa, bo tam jest cały czas płacz.
1: Tam jest tak, spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi. Dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to
3: wszystko. Tak, jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego, tak.
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos, Buenos Aires. Tak. Słyszymy płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie Dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: Nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa.

0: Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz swojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dandysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, jakby człowiek chciał. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: To jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były
3: takie. Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my starzy.
3: To jest taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to... Maluch, maluszek, Fiacik, tak. 126P, pamiętam jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Sanie w desce się wyciągało, przyspieszyć.
1: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
1: Tak, był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
1: Nie? O maluchu? Tak. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
1: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż...
0: W bagażniku. Tak.
1: No mniej więcej.
0: A, dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch?
1: Utwór
0: jest taki
1: bardzo...
0: Utwór taki coś pomiędzy. Pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
1: Utwór tak, kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór. Bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie. Na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: Radia SK2. Bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz.
0: Proszę bardzo. Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego się narodził, nowego ducha.
0: Tak. Żeby się narodził, była potrzebna kobieta i trzech mężczyzn.
4: Absolutnie.
5: To było nasze pierwsze spotkanie.
2: To było nasze
5: pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
5: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewam od razu ten refren. Ty to opisz mnie. Od razu czułam, że to będzie to. To był... aż mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
5: Ponad 20 osób, potem dali zakaz
2: było
5: już
2: naprawdę.
0: Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
5: Tak,
2: Maja mówi tak, no i zaczęła to śpiewać tak, trochę, no i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: To tak kłócił się działo w jury. Tam był...
1: Marysia Sadowska, Michał Szpak.
0: Piasek chyba.
1: Nie? A tak, Piasek i to tyle?
0: Nie, nie.
2: I Baron, Baron Thompson.
0: Thompson i Baron, tak. To była jakoś taka grupa.
1: Dokładnie tak.
2: Byłaś w drużynie?
1: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysia Sadowskiej.
0: Proszę bardzo. Tak i...
2: Była 8. edycja. Boże, kiedy to
0: dawno.
2: Było.
0: I rzeczywiście ten voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
1: Mhm.
0: Półfinale i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
1: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby było.
2: Opowiadaj. Można powiedzieć?
0: Tak, oczywiście,
2: dawaj,
0: że tak.
2: Jak kombinowałeś?
1: Ja powiedziałam bez
2: zdraż tajemnicy.
1: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
0: Ja pamiętam to, jak...
1: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
0: Mały przekręcik poszedł.
1: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
0: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt, taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten voice na żywo. I nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie. Bo widzieliśmy, że
2: nie wiedzieliście do końca.
0: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
2: Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
0: No tak.
3: Tak. I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
0: Tak, absolutnie. Nasz utwór, to nasze brzmienie, Marcina gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny,
2: jakiś
0: no po prostu
2: tam, tak.
0: Bajka.
3: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych, czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy single ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał. To było bardzo miłe. No i Maja w cuglach tam dostała się do tego finału i no ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
2: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.